0: Melo Radio.
1: Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał.
2: To jest moja nagroda.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Tomasz Kosmalski z Nowrocławia znów na podium. Wicemistrz Europy w pływaniu lodowym opowiada o starcie w ekstremalnych warunkach. Przygotowania, emocje i rywalizacja w wodzie o temperaturze bliskiej zera. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Meloradiu Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość na naszej kanapie, dwukrotny mistrz Europy i mistrz świata w pływaniu lodowym, pan Tomasz Kosmalski. Dzień dobry, panie Tomasz.
4: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
3: Panie Tomasz. Maszu, panie Tomku, mogę mówić panie Tomku? Mogę mówić Tomek?
4: Jasne, po imieniu nawet mów.
3: Tomek. No i już widzicie, jak szybko skrócony dystans. Zacznijmy od podstaw. Jak to się stało, że wybrałeś właśnie to pływanie lodowe? Bo tutaj na tak zwanym poza anteniu mówiliśmy, że nie od tego się wszystko zaczęło. Już było wcześniej.
4: Tak jak rozmawialiśmy, wiesz, ja się wywodzę z normalnego, klasycznego pływania. Powiedzmy, spływania w ciepłym basenie. Więc moje początki to są gdzieś tam lata nastoletnie. To są czasy, w których jeszcze nie było internetu, więc większość jakby zna mnie z gazet, tych starszych roczników przede wszystkim. Jestem wielokrotnym mistrzem Polski, rekordzistą Polski, no w normalnym pływaniu, powiedzmy sobie tak. Skąd się wzięło pływanie lodowe? No właśnie połączyłem te wszystkie rzeczy, jak moja umiejętność mieszania wody, między innymi moja pasja do zimnych, do niskich temperatur, do wyzwań. No i ten zlepek właśnie dzisiaj mamy tutaj w całości właśnie jako te sukcesy w pływaniu lodowym.
3: A jak się zaczął ten pierwszy start w lodowej wodzie? Pamiętasz ten moment? Ile to lat temu było?
4: Tak, pamiętam. Wiesz, to nie jest taki odległy czas, ponieważ to było pierwszy start, odbyłem 2 lata temu. Przez co już Ci mówię, jak to było. Miałem jechać na swoje Mistrzostwa Polski w normalnym pływaniu, powiedzmy w ciepłym basenie. Lecz internet, algorytm mi wysłał Ice Swimming Challenge. To jest taki zbiór zawodów ogólnopolskich, które nas mogą zakwalifikować do dalszych startów, czyli mianowicie do Mistrzostw Europy lub do Mistrzostw Świata. Lecz po prostu musisz na nie pojechać, musisz się zakwalifikować na kolejne etapy. I pierwszym takim moim etapem, pamiętam, to była Iława, pływanie w październiku, czy to był chyba listopad, tak, po święcie zmarłych. Jezioro, Iława, jeziorak, 50 metrów kraulem, 50 delfinem, straszny wyścig, zielona woda, śnieg z deszczem, temperatura ujemna, woda miała chyba 1,5 stopnia.
3: No to warunki ekstremalne.
4: Dokładnie, ekstremalne.
3: Co jest trudniejsze, przygotowanie to fizyczne czy mentalne? No bo tak szczerze mówiąc, nie słyszałem nigdy o pływaniu lodowym, tylko od naszego wspólnego znajomego, pana Józefa Czuka,
4: pozdrawiam,
3: którego serdecznie pozdrawiam.
4: Pozdrawiam Cię, Józef.
3: Właśnie on mnie zaznajomił z tym i on mówi, panie Józefie, to jest takie, co mówi, i to jak?
4: Tak.
3: Tutaj przedstawił pana. Mhm. Wiadomo, że głowa jest ważna, ten mental.
4: Tak, wiesz, tak. No ja biorąc udział w przedsięwzięciach sportowych, jeżeli już jadę na zawody, to ja, wiesz, lubię być na podium. To jest takie po prostu, od dzieciaka mam coś takiego, że jak już jadę, no to obciążam się sam psychicznie, że po prostu ja muszę być tam przynajmniej no, pierwszy. Więc, wiesz, obciążenie psychiczne z tego względu, po prostu z moich też ambicji jakichś tam nieposkromionych, że to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no wiesz, temperatura to zawsze wzbudza we mnie emocje. To są zawsze nowe rzeczy. Każdy start jest tak w sumie jakby był pierwszym. ponieważ ta zimna woda, nawet jak się do niej przyzwyczaisz, to ona zawsze i tak jest zimna. Możesz się z nią oswoić, możesz być bardziej, wiesz, odporny na to wszystko. Jednak no, obciążenie jest duże. Trzeba po prostu, ja używam technik akurat oddechowych, różnych, czyszczenie myśli, jakby wprowadzanie się w taki delikatny trans, powiedzmy, taki, wiesz, absolutne czyszczenie głowy, żeby się tym nie obciążać już przed samym startem, ponieważ to czasami może wywołać zły stres przedstartowy. To tacy sportowcy, myślę, wyczynowi wiedzą, o czym mówię, więc trzeba koniecznie zbuforować ten zły stres przedstartowy na korzyść tego dobrego, no, tej adrenaliny.
3: Właśnie to jest ten rytuał twój, który zawsze masz przed pływaniem?
4: Tak, to jest mój zawsze rytuał. Wiesz, ludzie lepsi ode mnie w sportach, czy Mike Tyson, czy Usyk, też oni twierdzili, że jeżeli nie masz tego stresu, jeżeli nie masz tej adrenaliny przedstartowej, czyli mało ci zależy. Wiesz, jeżeli tobie naprawdę na czymś zależy, wtedy jakby ten moment sam przedstartowy, czy to szkoła, czy praca, czy codzienność, to zawsze, jeżeli tobie zależy, to masz bardzo silne emocje związane z tym momentem.
3: Tak, żeby wszystko było na 200%.
4: Oczywiście.
3: Jak organizm reaguje na te niskie temperatury? No bo wiadomo, to jest szok. Dla ciebie już teraz nie, bo jesteś, można powiedzieć, już zaznajomiony z tą temperaturą, ale dla takiego przeciętnego Kowalskiego.
4: Dla przeciętnego Kowalskiego, wiesz, wszystko jest sprawa treningu. Musisz też wiedzieć i musicie pamiętać, że ja też nie urodziłem się z tą umiejętnością. To jest wszystko, że tak powiem, wytrenowane i to jest układanie sobie w głowie różnych tematów, które powodują po prostu, że no, czujesz odporność większą psychiczną, ale słuchajcie, to nie jest takie proste, ponieważ ja nie jestem tak cały rok przyzwyczajony z temperaturą. Niestety przebywanie w zimnych temperaturach ma to do siebie, że jeśli tego nie robisz, powiedzmy teraz będziemy mieli okres letni, odzwyczaisz po prostu receptory, które są odpowiedzialne za ból, odzwyczaisz swoje naczynia krwionośne od tej temperatury, nie będą się skurczać i tak dalej, więc praktycznie co zimę ja zaczynam od początku. Czy to jest zimna wanna, czy to jest jezioro, czy to jest lód, czy to jest jeszcze niezamarznięta woda, no musisz to robić po prostu cały rok, jeśli nie chcesz wylecieć.
3: Jak wygląda typowy trening takiego zawodnika pływania lodowego, mistrza pływania lodowego?
4: Dobrze, no to musimy wiedzieć, że takie zawody w pływaniu lodowym to też jest wyścig, czyli ścigamy się, mamy jakichś rywali obok siebie. No ja akurat jestem sprinterem, całe życie byłem sprinterem, pływałem od 50 do 200 metrów. To był grzbiet, krałem, pływałem delfinem, też wygrywałem wyścigi. Więc przygotowanie akurat w moim przypadku, no to jest tak, jakbym startował na zawodach w normalnym pływaniu, czyli powiedzmy, ja trenuję cały rok, dobra? Trenuję dwa razy dziennie, to jest normalny mój dzień, czyli zaczynam rano bieganiem, później na przykład idę na rower albo na siłownię. Ale okres przedstartowy, no to akurat w tym roku bardzo dużo poświęciłem na to, bo trenowałem od września praktycznie do stycznia 2-3 razy w tygodniu, przepraszam, dziennie. To wypadało gdzieś pomiędzy 12 a 15 jednostkami treningowymi w tygodniu. I to się zaczynało bieganiem, później była siłownia, na końcu było pływanie lub mieszałem te kolejności w zależności, jak daleko było do zawodów.
3: Ile czasu potrzeba, żeby organizm się przyzwyczaił do tak ekstremalnych warunków?
4: Wiesz co, to też jest kwestia... To wszystko zależy od człowieka, bo mamy takie, wiesz, nie można jakby powiedzieć, że tam Krzysiu Malinowski, jemu to zajmie 2 tygodnie, a Kosmalskiemu 3 dni. Wcale nie jest tak. To może być zupełnie na odwrót i ja też nie uważam się za jakiś ewenement, który jakoś wyjątkowo funkcjonuje w tej zimnej temperaturze. Jestem zwykłym człowiekiem, tak jak ty, czy wiesz, czy nasi znajomi. Tylko po prostu obrałem taką drogę. Chciałem być po prostu najlepszy w tej dziedzinie i wiesz, jakby zrobiłem wszystko, żeby nim być. Jakby te wszystkie elementy słabe, które miałem, które myślałem, że po prostu nie dadzą mi zwycięstwa, musiałem po prostu ograniczyć lub je całkowicie wykluczyć. No, taka jest droga do sukcesu.
3: Zdobyłeś tytuł wicemistrza Europy dwukrotnie, tak, i mistrza świata. Który start był bardziej emocjonujący?
4: Wiesz co, wydaje mi się, że Te trzy starty były emocjonujące. Powiem Ci genezę. Najpierw zacząłem od Mistrzostw Świata. Zacząłem od Mistrzostw Polski. To był pierwszy etap. Na Mistrzostwach Polski trzeba się pokazać. Władze Związku ISSA muszą Cię zobaczyć, że jest taki ktoś jak Ty na Mistrzostwach Polski. Najlepiej jest zdobyć miejsce na podium w kategorii Open, czyli ja taki chłop, no 40-letni już powiedzmy, ścigam się z chłopakami, którzy mają po 18-20 lat. No ale wskakuję na podium jeszcze nadal z młodymi, mimo wieku. I wiesz, do sedna. Start w Mistrzostwach Świata był bardzo obciążający, ponieważ to był pierwszy start na imprezie tak dużej rangi. I wiesz, i moi znajomi, i rodzina, i kibice, których też mam grono kibiców. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich.
3: Pozdrawiamy.
4: Wiesz, obciążenie było na tyle, że oni wiedzieli, że jestem bardzo mocno przygotowany, że jestem w tym naprawdę dobry i że mam naprawdę wielkie, realne szanse na zdobycie złotego medalu, więc jechałem z presją, żeby, wiesz, nie zawieść, żeby już nie tyle sobie udowodnić, tylko tych ludzi, którzy we mnie wierzą i pokładają we mnie, wiesz, wszelkie dobre emocje, po prostu ich nie zawieść i na tym to polega między innymi.
3: A jakie były Twoje myśli przed tym finałowym wyścigiem w Molveno?
4: Mówimy o Mistrzostwach Świata czy Europy? Bo Mistrzostwa Europy były w sumie niedawno, teraz były ostatnio w lutym.
3: No to bliżej możemy Europy.
4: Dobrze. Pytałeś mnie o emocje?
3: Tak.
4: O emocje. No dobrze, słuchaj. Jeżeli jedziesz na Mistrzostwa Europy, jesteś mistrzem świata, no to przebywając ze swoimi znajomymi, wiesz, no są różne pytania i stwierdzenia, na przykład, wiesz, popularny, powiem, Kosmo, no ty nie będziesz mistrzem Europy, przecież jesteś mistrzem świata. No i teraz wiesz, no mi, ja to tłumaczę, czy ludzi związanym ze sportem, czy niezwiązanym, że to wcale nie jest tak. Dzisiaj jesteś mistrzem świata, jutro w ogóle możesz nie być nawet w finale, możesz listę zamknąć, ponieważ świat sprintów polega na dosłownie ułamkach setnych sekundy. To są dziesiąte, to są czasami jedną setną można wygrać, przegrać medal lub w ogóle nie być na podium. Więc w świecie sprintera, no tak jak mówię, wszystko się może zdarzyć.
3: Mistrzostwa Świata 2014, no nie tutaj z pływaniem lodowym, ale Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Niemcy wygrywają. Kilka miesięcy później 2-0 Polska wygrywa.
4: No właśnie. I to jest to przewrotność tego sportu. Wiesz, gdyby sport był taki oczywisty, to nie byłoby emocji z tym związanych. Nie byłoby, wiesz, jakichś bukmacherów, zakładów i tak dalej. Gdyby sport był przewidywalny, no to powiedzmy sobie, no nudny by był. Nikt by nie chciał na to patrzeć, bo z góry byśmy widzieli, kto wygra. Więc jednak, wiesz, to piękne tego sportu polega na tym, że zawsze nie do końca wiadomo tak naprawdę, wiesz, kto jest najlepszy. I tyle. To też wiele zależy, wiesz, od dnia. To w przypadku pływania to są różnice pomiędzy porankiem a popołudniem. To jest, chodzi o dzień tygodnia, o ciśnienie, o różne rzeczy. Ty musisz być po prostu co do godziny najlepiej przygotowany.
3: A czy w trakcie takiego wyścigu człowiek odczuwa to zimno, czy już adrenalina tak działa, że po prostu prujesz przed siebie, żeby jak najszybciej dopłynąć?
4: Odpowiem Tobie na to pytanie, ponieważ to jest bardzo dobre pytanie. Co się dzieje na największym natężeniu Twojego organizmu? Wiesz, ja jestem sprinterem, więc ja muszę od pierwszych metrów po prostu użyć całą swoją siłę, całą swoją prędkość i, wiesz, kurczliwość tych mięśni w celu pokonania jak najszybciej tego dystansu. Powiem Tobie tak, od pierwszych metrów, no, czujesz wodę, ponieważ, wiesz, dodatkowo zanurzasz głowę, twarz i tak dalej, te receptory gdzieś tam, które mamy na twarzy, powodują często gęsto, że zwężają nam się pęcherzyki w płucach i nie możemy do końca wziąć oddechu.
3: To przypomnij temperaturę plus minus?
4: Temperatura była 1,2, czyli ścinająca się ciecz.
3: Okay.
4: Coś jak kisiel z żyletkami, można tak to porównać. Słuchajcie, musicie wiedzieć, że woda będzie bardzo chciała z Was szybko zabrać siły. Ona Was wyssie dosłownie z energii. Więc o tyle, o ile ten sport jest trudny, dlatego, bo zimna woda to jest bardzo ciężki przeciwnik. Tak jak mówię, tu chodzi o energię. Jeżeli wpadasz do takiej zimnej wody, no to nie przetrwasz tam długo, ponieważ zimna woda zabierze ci energię. I tak jest od pierwszej sekundy w pływaniu, czy to jest 50 metrów, 100 czy 1000 metrów. Tu chodzi głównie o wytrzymałość i o przyzwyczajenie się, pogodzenie się z tą temperaturą. Z takimi przeciwnościami losu, może tak.
3: Jak wygląda regeneracja organizmu po starcie w tak zimnej wodzie?
4: Mhm. Regeneracja organizmu, widzisz, to też jest świetne pytanie, ponieważ po takim dystansie, po takim sprincie bardzo intensywnym, no i przede wszystkim po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej temperaturze, jesteś naprawdę 2 albo 3 razy bardziej zmęczony, niż robiłbyś to w normalnych warunkach. Więc regeneracja na takich dużych eventach, jak na przykład Mistrzostwa Świata, czy Europy, czy same Mistrzostwa Polski nawet, wychodząc z wody masz zawsze podchodzi do Ciebie 2 asekurantów.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Lodowata woda, ogromna determinacja i międzynarodowy sukces. Tomasz Kosmalski mówi o swojej drodze do medali Mistrzostw Europy i Świata oraz o tym, jak wygląda pływanie w naprawdę ekstremalnych warunkach. Co jeszcze nam zdradził? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Zimna woda to jest bardzo ciężki przeciwnik, tak jak mówię, tu chodzi o energię. Jeżeli wpadasz do takiej zimnej wody, no to nie przetrwasz tam długo, ponieważ zimna woda zabierze Ci energię. I tak jest od pierwszej sekundy w pływaniu, czy to jest 50 metrów, 100 czy 1000 metrów. Tu chodzi głównie o wytrzymałość i o przyzwyczajenie się, pogodzenie się z tą temperaturą. Z takimi przeciwnościami losu, może tak.
3: Jak wygląda regeneracja organizmu po starcie w tak zimnej wodzie?
4: Mhm. Regeneracja organizmu, widzisz, to też jest świetne pytanie, ponieważ po takim dystansie, po takim sprincie bardzo intensywnym, no i przede wszystkim po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej temperaturze, jesteś naprawdę 2 albo 3 razy bardziej zmęczony, niż robiłbyś to w normalnych warunkach. Więc regeneracja na takich dużych eventach, jak na przykład Mistrzostwa Świata, czy Europy, czy same Mistrzostwa Polski nawet, wychodząc z wody masz zawsze podchodzi do Ciebie 2 asekurantów i to są z reguły osoby, które są no, akurat byli Włosi i oni dosłownie 10 sekund na Ciebie stoją, na Ciebie patrzą, czy Ty majaczysz, czy Ty się zataczasz, czy Ty masz jakieś problemy z równowagą i tak dalej. Po 10 sekundach dopiero jesteś puszczony dalej do strefy saun, dostajesz posiłek regeneracyjny, no i w sumie powiedzmy sobie, że tak do 3 minut jesteś obserwowany przez różnych obserwatorów z boku, bo jest taka przypadłość, że jeżeli zimna woda wleci Tobie do ucha, to ona zamraża na chyba kowadełko, jeśli dobrze mówię. Coś się dzieje z naszym błędnikiem i i możemy dosłownie stracić równowagę i się przewrócić. A wypadek jakiś właśnie taki, czy przewrócenie, no może spowodować jakieś większe obrażenia.
3: Miałeś kiedyś takie myśli, że to jest za zimne, nie wchodzę do tej wody. Szczególnie pewnie na początku było tak.
4: Kuba, wiesz, powiem tobie, że żebyście nie myśleli sobie, że mam tutaj jakieś nadprzyrodzone moce. Otóż nie, jestem zwykłym, normalnym człowiekiem. Mam tak samo
3: Aquaman z Wrocławia.
4: Też nie jestem, chociaż niektórzy tak uważają. Nie jestem. Kuba, zawsze mam zagwozdkę związaną z wchodzeniem do zimnej wody, spływaniem w niej, z pokonywaniem jakichś tam metrów, z zanurzeniem głowy i tak dalej, więc powiem tobie szczerze, że co trening, wchodząc do Przerembla, gdzie trenuję w naszej pięknej pałuckiej krainie, mam takie, wiesz, myśli, mówię sobie, słuchaj stary, w co ty się znowu wpakowałeś? Dobra, bądźmy szczerzy, tak to wygląda.
3: A twoi znajomi jakoś szczególnie reagują, jak słyszą, że startujesz w wodzie około 1 stopnia?
4: Tak, większość ludzi po prostu, wiesz, nie mieści się to w głowach. Wiesz, wejście do zimnej wody to jest raz, ale pływanie w tej wodzie to zupełnie inny temat. Więc wiesz, mam znajomych też morsów, którzy mają, powiedzmy, no jakieś tam wyniki w tym siedzeniu w wodzie i tam pod hipotermii i tak dalej. Ale jakie było pytanie?
3: Czy jakoś szczególnie reagują?
4: Szczególnie reagują.
3: No, wszystkie sytuacje, w których szczególnie reagowali, sobie to przypomnę.
4: Wiesz, najlepsza to chyba jest w tym wszystkim moja babcia, 93-letnia babcia Gabrysia. Moja babcia, serdecznie cię pozdrawiam. Moja babcia jest absolutnie bezkrytyczna. Mówi, trenowałeś, synuś? Tak. Woda była zimna? Tak, babciu, to dobrze, to trenuj, masz być najlepszy.
3: I wszystkie ziemniaki masz zjeść. Albo ziemniaki zostaw, schabowego zjedz.
4: I mięsko też z reguły zjadam wszystko. Więc no tak jak ci mówię, no wiesz, sport ekstremalny, ludzie się, w większości się to w głowie nie mieści, bo jeżeli ktoś chce nawet spróbować i gdzieś tam mówi, ja chcę jak Kosmalski, pójdzie gdzieś nad jezioro albo do Przeręba i zanurzy tą głowę, to powie sobie, okej, już rozumiem.
3: Czyli wtedy mają takie, dobra, on nie kłamał, to jednak tego nie próbujemy.
4: No, może tak być też.
3: A czy takie pływanie lodowe zmienia człowieka psychicznie? Bo wiadomo, to jest taka sytuacja, że wychodzisz w krótkim rękawku, na przykład w 5 stopni, co, to jest zimno? Mhm. Nie jest. Są jakieś plusy tego? Wiesz, nie tylko w wodzie, ale na zewnątrz?
4: Tak, jak najbardziej. Widzisz, każde wyjście ze strefy komfortu, dla mnie, ja tak uważam, każde wyjście ze strefy komfortu może otworzyć drzwi naprawdę do pomieszczeń, o których nie mieliśmy pojęcia. Czy takie, wiesz, wykucie charakteru i takie udowodnienie sobie, czy jeżeli tego spróbuję, to mnie nie zabije. Jeżeli mnie nie zabije, co wtedy? No ja już ci powiem, co wtedy. Po prostu złamałeś pewną barierę, która nie mieściła ci się wcześniej w głowie, a dzisiaj już tam jesteś, robisz to i tak dalej, więc to tylko powoduje otwieranie kolejnych drzwi i kolejnych. Myślę, że wiesz, natura nas tak stworzyła, nasz mózg chce dla nas dobrze, więc mózg zawsze tobie powie, nie wchodź do tej zimnej wody albo nie wychodź tam, nie wiem, w krótkim rękawku, bo mózg chce dla nas dobrze. On lubi bezpieczeństwo i on nie chce, żebyśmy zachorowali. Jednak, wiesz, nie można powiedzieć, że to jest dla nas niebezpieczne. Wręcz przeciwnie. Zimno, jak i ciepło w odpowiednich dawkach, w odpowiednich proporcjach jest formą lecznictwa, więc wiesz, no to już wymyślono długo przede mną te teorie.
3: Czy jakieś cechy charakteru, jakiś zespół cech charakteru jest najbardziej kluczowy w tej dziedzinie pływania?
4: Wiesz co?
3: Chyba takie samo zaparcie i determinacja też musi być ważna.
4: Tak, jak to w sporcie, wiesz, jeżeli chcesz osiągnąć swój cel sportowy, no może nawet nie sportowy, obojętnie jaki w twoim życiu, wiesz, czy chcesz być najlepszy w swojej robocie, tak jak ty chcesz być pewnie najlepszym redaktorem w tym mieście, czy ja bym chciał być sportowcem, ktoś chce być najlepszym nauczycielem i tak dalej. Słuchajcie, nie ma innej możliwości niż po prostu bezwzględne dążenie do tego celu. I to jest w każdym sporcie i to jest tak samo w życiu. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to nie ma innej możliwości jak po prostu myślenie o tym temacie i codziennie zbliżanie się do tego celu, który sobie ustaliłeś. Ale to musi być, tak jak mówię, no, systematyka, a przede wszystkim słowo klucz, dyscyplina. Bo dyscyplina, wiesz, mylimy czasem dyscyplinę z motywacją, mianowicie ktoś mówi, a nie mam motywacji i tak dalej. No tak, bo motywacja często kończy nam się po tygodniu, a dyscyplina zostaje z nami. To właśnie, wiesz, odróżnia sportowców, takich jakichś wojowników, powiedzmy sobie, od normalnych ludzi, że sportowiec robi na co dzień rzeczy, na które nie ma ochoty. I dlatego je robi po prostu. To jest dyscyplina.
3: To Mike Tyson kiedyś powiedział, że dyscyplina. U niego ta dyscyplina, to, że on się na początku myślał o tych walkach, później się przerodziło, że to była dla niego rozrywka, zabawa. Wchodził, bił się, wiedział, dobra, dzisiaj walczy z tym, jutro walczy z tym, teraz są wolne. On po prostu robił już jak harmonogram swojej pracy.
4: No więc uczmy się po prostu od najlepszych. No Mike Tyson to był, wiesz, no, bokser wszechczasów, czyli jak on mówi tobie, jak to robić, to znaczy, że to działa.
3: A czy masz jakieś swoje rytuały przedstartowe? Mówiliśmy o tej czystej głowie przed samym startem, a na przykład przed dzień przed, wieczór przed.
4: Wiesz co, wieczór przed, no mam, słuchaj, układam sobie, wożę ze sobą swoje stare dziurawe buty, których wygrywałem już wcześniej wyścigi, na których byłem na wcześniejszych mistrzostwach świata i mistrzostwach Polski, w tym ice swimming, gdzie mnie zupełnie przypadkiem, ale towarzyszyły mi też teraz na mistrzostwach Europy. To są takie kolorowe, śmieszne Reeboki i one

0: aż ciekawszych rzeczy, taki przedstartowy rytuał, który większość pływaków takich wyczynowych robi, to jest, słuchajcie, żeby was tu zaciekawić, zadziwić, to jest golenie nóg. No czasami dwa razy w roku gole nogi. Tak maszynką, tak jak kobiety, dosłownie mam gładkie nogi. Ale to, żebyście zrozumieli, tutaj chodzi o lepsze czucie wody. Ponieważ jeżeli mamy ogoloną tą skórę, te receptory na skórze powodują, że ta woda, jak już wejdziemy do niej, ona nas bardziej ściska. Jesteśmy tacy bardziej ściśnięci. Taki czuć ten poślizg, czuć tą wodę na nas. Świetny jest odbiór po prostu tej rzeczywistości wodnej.
1: Sonny Hayes, nie wiem, czy oglądałeś Formułę 1 z Bradem Pittem, najnowszą?
0: O, chyba nie.
1: Tam jest on gra Sonnego Hayes, on ma taki rytuał, że sobie karty od pokera, po prostu karty do gry, wsadza sobie między pasek a spodnie i wtedy dopiero wyjeżdża na tor. Jak kiedyś go nie zabrał, mały spoiler, to przegrał i się rozwalił.
0: No właśnie, to są, wiesz, to może się nigdy nie zdarzyć, ale no mamy takie przesądy i sportowcy mają to i ja nie jestem też jedyny, to są ciekawe rzeczy, bo niektórzy mają naprawdę grube odpały pod tym względem, a akurat nie mają, tylko stare buty i skarpetki.
1: Jakie sobie cele stawiasz na najbliższy sezon? Kiedy będzie najbliższy sezon?
0: Wiesz co, no najbliższy sezon no, będzie w następną zimę, no i będą znowu Mistrzostwa Świata, ponieważ mistrzem świata jest się przez 2 lata, co 2 lata odbywają się Mistrzostwa Świata i co 2 lata odbywają się Mistrzostwa Europy. Więc w tym roku odbywać się będą Mistrzostwa Świata w Rumunii, nie pamiętam, zapomniałem nazwę miejscowości. Chciałbym wystartować, oczywiście, że tak. Zobaczymy też, będzie wiele zależało od moich sponsorów, czy w ogóle ten jakby to przedsięwzięcie będzie miało sens, ponieważ to się też wiąże z kosztami. Tutaj proszę o moi sponsorzy, jeszcze tylko powtórzę, Allmax, Alforpack, Artmed, Duo. To są ludzie, dziękuję bardzo, którzy mnie wspierają w moich dążeniach do mojego celu. Bez nich, niestety, ale to nie mogłoby się udać. Więc swoje nakłady materialne są duże, przede wszystkim w przygotowaniach do takiej imprezy, bo jak mówię, no, pół roku jest orania i ty musisz być suplementowany, musisz być policzony, musisz mieć naprawdę przyswajać dobre wartości. Oprócz tego, wiesz, wszędzie karnety musisz wykupić, musisz też iść na basen, na masaż, na komorę hiperbaryczną i tak dalej. Więc no, jeżeli chcesz być najlepszy i startujesz z najlepszymi, no to musisz przygotowywać się jak najlepsi. To niestety kosztuje.
1: Jak to mówią, never ever give up.
0: Never ever give up, dosłownie, ale jeszcze tylko ci powiem o tym planie. Mówiłeś mi plan, no słuchaj, chciałbym powtórzyć na pewno sukces sprzed ostatnich mistrzostw świata, czyli powtórzyć bycie znowu mistrzem, czyli na najwyższym podium, ale też mam w zasięgu ręki do zrobienia rekord świata, od którego jestem tak niedużo oddalony wcale, wiesz?
1: A jak wygląda wsparcie ze strony rodziny w tej dyscyplinie?
0: No więc słuchaj, moja rodzina to jest trochę przyzwyczajona do tych wszystkich moich ekscesów, ponieważ tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, no wywodzę się z tego normalnego pływania, więc od dziecka gdzieś tam te medale zdobywałem i to były zawody różnej rangi, od jakichś, wiesz, miejskich po wojewódzkie i po Mistrzostwa Polski i to były worki medali, bo potrafiłem na jednych Mistrzostwach Polski na przykład być 6-krotnym mistrzem Polski. Więc no, moja rodzina, że tak powiem, no oni wiedzą, z czym to się wiąże, zawsze wiedzą, że jak ja sobie coś wymyślę, to rzadko kiedy wracam bez medalu. Moja rodzina, słuchaj, na pewno przerażają ich treningi, te termiczne, no bo wiesz, ja muszę jechać nad jezioro, muszę wywalić sobie przerębę albo taki pas, w którym będę pływał. No, moja mama nie jest zachwycona w ogóle tym, wiesz, no wszystko się może zdarzyć, zawsze mam ze sobą asekurant, ale mimo to, no zawsze jesteś narażony na jakieś coś, już nawet nie mówmy o tym co. Więc w sumie, no wiesz, te treningowe rzeczy, głównie przygotowanie, wiesz, jak biegasz, żeby ci się coś tam, kolanko, w tym roku właśnie miałem problem i z łydką, i z kolanem, i z barkiem, i miałem praktycznie, przeszedłem chyba każdą kontuzję, którą mogłem w przygotowaniach i to w sumie wywołuje stres u mojej rodziny. A starty, no to wiadomo, no już po wszystkim, jedziesz po prostu robić swoje i tyle.
1: Tytułem końca, Tomek, czego ci życzyć? Kolejnych medali, kolejnego srebra, złota?
0: Wiesz co, powiem tobie szczerze, że ja nie lubię życzeń.

0: tak mam po prostu. Wiesz co, po prostu możesz powiedzieć mi po prostu powodzenia, bo ja i tak zrobię coś, co po prostu umiem najlepiej i zrobię to po prostu w takim wydaniu, że jeszcze o mnie usłyszycie. Więc nieważne, czego mi życzycie, nieważne, czy byście chcieli, czy nie, ja i tak tam będę.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. KSK Kemetikan Oteczno Wrocław zakończyła sezon. 14 miejsce i sporo pytań o przyszłość drużyny. Co na ten temat mają do powiedzenia zarząd i trener? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info, a wraz ze mną trener Noteci, pan Krzysztof Szubarga.
4: Dzień dobry, witam.
3: No i prezes Białoniebieskich, pan
4: Przemysław Rakowski.
3: Czyli w takim znamienitym gronie, no bo koniec sezonu, podsumowanie. No i w związku z tym mam do Was parę pytań. Panowie, 14 miejsce w tabeli. Ulga czy rozczarowanie? Jak to wygląda? Bo były play-offy.
4: Na pewno ulga, chociaż przed sezonem był plan taki, że mają być play-offy. Ten plan został zmieniony pod koniec pierwszej rundy. Ale na końcu ulga, bo udało się utrzymać tą ligę dla Inowrocławia. To było punktem kluczowym już na końcu sezonu.
3: Panie trenerze?
5: Na pewno ulga, bo w pewnym momencie sezonu, gdy objąłem zespół, był jasno postawiony cel przede mną utrzymania drużyny w pierwszej lidze i na pewno ulga, bo to się udało zrobić, ale oczywiście jako były zawodnik, jako sportowiec chcę wygrywać każde spotkanie i myślę, że gdyby nie urazy Darela, Milana, troszeczkę szukania innych opcji, próba ściągnięcia Travisa, gdyby nie to, wszystko się nie zadziało. Myślę, że do końca sezonu byśmy byli w walce realnej o play-offy. Takie zawsze są ambicje sportowców, także myślę, że to było do zrobienia. No ale tak jak wspomniałem, przez te wszystkie też urazy, perturbacje, też trzeba patrzeć na to, że utrzymaliśmy się na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek. Dość pewnie, także myślę, że to no, na koniec, jak patrząc, ulga.
3: Tak, bo były takie roszady w tym sezonie, prawda? Zawodników, coachów, prawda? Pana Przemysława Rakowskiego. Tutaj mam do pytania do pana jeszcze w związku z tymi roszadami. Jakub Kobel, nowy nabytek do Teci.
4: No tutaj jest osoba głównie trenera, ale gdzieś tam pracowaliśmy dużo wcześniej nad tym ruchem. Udało się sprowadzić wartościowego gracza. Mam nadzieję, że mocno tutaj z dobrej strony pokaże się w Inowrocławiu i też przyciągnie innych graczy.
3: Panie trenerze, czy to będzie rzeczywiście taki game changer? Jak to wygląda?
5: Myślę, że każdy na to liczy. No, ja też na to liczę. Znam Kubę, jeszcze graliśmy w jednym zespole przy moim końcu kariery, także na pewno chłopak ma duży potencjał, też już umocnił swoją pozycję w pierwszej lidze. Także no, na pewno bardzo na niego liczymy, a w szczególności ja, jako takie przedłużenie mojej myśli trenerskiej na boisku. Wiem, że Kuba może to robić, wie jak poustawiać zawodników, wie kiedy zacząć daną zagrywkę. Także ten timing, to zgranie, mam nadzieję, że będzie na bardzo dobrym, wysokim poziomie.
3: A z pana perspektywy, co najbardziej nie zagrało w tym sezonie? No, mówiliśmy o tych kontuzjach, ale może o grze zawodników.
5: O grze zawodników, powiem, że najbardziej myślę, że troszkę brakowało nam fizyczności na pozycjach obwodowych. Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
3: Prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z którym pan zrezygnował? Pamięta pan?
4: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie może tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne i trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tą pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
3: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście kibiców?
5: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no, też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę, zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi słabszymi przeciwnikami? No, to wspominałem już to, meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać. Na 5 minut do końca tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana. Może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu. Ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem. Też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał. Tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czy następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać, nie rzucili nam nawet 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą, chociaż bez presji, też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając w słabszym zespole, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
3: No tak się zdarza czasami, nie? Ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas, W ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne, piękne.
4: Sporo było takich meczów, więc...
3: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Noteć? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
4: W tym momencie może być, zawodnicy są na wakacjach, ale klub...
3: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
4: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny. Pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
3: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan patrzy tutaj już za zawodnikami. Planuje pan nowy sezon?
4: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek. To by pasowało do nowej drużyny. Więc... Zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
3: No Stopki, oczywiście, że Stopki, z kim nie rozmawiam, to mówią... Jakub Kober, mówią, Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię, jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysłowie Łuszczewskim. Czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
5: Na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł w swój rytm, w swoją pracę. Także no, tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków na co, kogo stać tak do końca, bo oczywiście inaczej jest, jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej poznawałem, więc myślę, że takie wejście było uważane.
3: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
5: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał przed sezonem, założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
3: Panie prezesie, jakieś słowa zapomnienia?
4: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy, też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
3: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
4: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
3: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
5: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z zarządem i trenerem Noteci. Jakie dziś są nastroje w klubie i co dalej z drużyną z Inowrocławia? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
3: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Który by pan zrezygnował? Panie Dawan?
4: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne. I trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tę pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
3: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli, poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście kibiców?
5: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no, też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę, zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi słabszymi przeciwnikami? No, to wspominałem już w meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca, tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana, może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu, ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem, też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał, tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle, i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czy następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać, nie rzucili nam 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą. Chociaż bez presji, też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając w słabszym zespołem, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim, i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
3: No tak się zdarza czasami, nie? Ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas. W ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne, piękne.
4: Sporo było takich meczów, więc...
3: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Notyć? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
4: W tym momencie może być, że zawodnicy są na wakacje, ale klub...
3: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
4: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny. Pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu w kolejne cele.
3: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan patrzy tutaj już na tym za zawodnikami.
4: Tak,
3: planuje pan nowy sezon?
4: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek. To by pasowało do nowej drużyny. Więc... Zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu, gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
3: No Stopki, oczywiście, że Stopki, z kim nie rozmawiam, to wiem. Jakub Kober, mówią, Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię, jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysłowie Uszczewskim. Czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
5: Na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł w swój rytm, swoją pracę. Także no, tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków na co, kogo stać tak do końca, bo oczywiście inaczej jest, jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej ich poznawałem, więc myślę, że takie wejście było uważane.
3: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
5: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał, przed sezonem założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
3: Panie prezesie, jakieś słowa zapomnienia?
4: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy. Też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
3: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
4: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
3: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
5: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę. Także no, kwestia teraz tego, kogo uda nam się podpisać, a na pewno różne zespoły walczą o każdego zawodnika, także no, jest to kwestia też negocjacji i końcowego gdzieś podpisu.
3: A są jacyś wypatrywani nowi? Bo już tutaj coś mówili mi wczoraj, że jakichś dwóch, trzech nowych, mówią, podpytaj się panów, no jak przyjdą.
5: No jeżeli mamy pięciu zawodników, no to jeszcze potrzebujemy siedmiu, także jesteśmy aktywni na rynku, cały czas rozmawiamy z zawodnikami. Oczywiście to jest długi proces, bo to nie jest kwestia jednej rozmowy i podpisu kontraktu. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje. Ale no, to jest jakiś proces i czasami jest tak, że jakiś jeden podpis wyklucza innego zawodnika, z którym rozmawiamy, czy na odwrót niepodpisanie któregoś z zawodników otwiera drzwi dla innego. Więc no, to są takie teraz kwestie, gdzie cały czas jesteśmy, można powiedzieć, z prezesem na telefonie i z agentami, z zawodnikami i cały czas gdzieś szukamy tego optymalnego rozwiązania, żeby ten zespół był jak najmocniejszy, a dla mnie w szczególności liczy się to, żeby ten zespół miał mocny charakter i pokazał w tym sezonie w Inowrocławiu, jak walczy w każdym spotkaniu.
3: Panowie, już tytułem końca, bo powoli się zbliżamy. Jakie są realne cele na przyszły rok? Pytanie do was obu.
4: Cel minimalny to oczywiście ten, który był niezrealizowany, czyli walka o te play-offy, ale myślę, że takie stawanie typowo celu play-off nie do końca to jest słuszne. Ja uważam, że walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i to wtedy nam pokaże moc, siłę, charakter tej drużyny. Jeżeli będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie osiągnąć każdy wynik.
3: Panie trenerze?
5: Ja mam postawiony cel przez zarząd i prezesów awans do play-off, a moim osobistym celem jest wygranie ligi.
3: No i tego się trzymajmy. Panowie, czego wam życzyć? Standardowe pytanie, może pan...
5: Myślę, że zdecydowanie zdrowia i troszeczkę szczęścia, bo myślę, że w niektórych spotkaniach tego szczęścia troszkę nam brakowało i czasami, gdzie powiedzmy to jedno posiadanie, jedna piłka w inną stronę może przesądzić o wyniku, a czasami takie rzeczy są też bardzo w sporcie potrzebne.
3: Panie prezesie?
4: Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, a dla nas, jako dla zarządu, żeby nam się udało pozyskać jak najwięcej środków, aby trener mógł w czym wybierać co do pozostałych graczy.
3: No i tym optymistycznym, finansowym, no i sportowym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moimi rozmówcami był pan prezes Przemysław Rakowski, no i pan trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję panowie i powodzenia.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
7: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie reportera przenosimy się do świata historii i pasji. Naszym rozmówcą jest Łukasz Waszak z grupy rekonstrukcyjnej Iskra i Automobil Klub Inowrocław. Jak to wszystko się zaczęło? Jak wygląda działalność grupy i jakie mają plany na przyszłość? O tym już za chwilę w naszym magazynie. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
8: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a ze mną Łukasz Waszak, członek grupy rekonstrukcyjnej Iskra Inowrocław. Dzień dobry, panie Łukaszu.
9: Witam, dzień dobry, witam państwa.
8: Panie Łukaszu, jak się narodził pomysł grupy rekonstrukcyjnej w naszym regionie?
9: Pomysł grupy rekonstrukcyjnej, no to głównym, że tak powiem, pomysłodawcą jest Tomek Sibora. Główny akurat inicjator tych wydarzeń. Człowiek pasjonata, związany bardzo z historią naszego miasta, ale też z historią losów wojennych. No i ten pomysł zrodził się w jego, że tak powiem, niesamowitym wydaniu, bo co roku stworzone są dzięki niemu i dzięki rekonstruktorom niesamowite wydarzenia, które pokazują losy Inowrocławian na tle II wojny światowej, I wojny światowej, losów mieszkańców, również i cywilów, którzy czynnie brali udział w walce o niepodległość.
8: Ilu członków liczy grupa?
9: Oj, tego akurat nie wiem, bo...
8: Zagięliśmy troszkę.
9: Tak, jest ich dość bardzo dużo. Chodzi tutaj o to też, że mamy też takich zaufanych, że tak powiem, rekonstruktorów, którzy przyjeżdżają z różnych miast nawet i z odległych, że tak powiem, miast, bo nawet i z północy Polski, gdzie jeden z kolegów posiada bardzo niesamowite unikaty, nie tylko jeśli chodzi o stroje, ale...
8: A jakie unikaty?
9: Na przykład broń, która była wykorzystywana podczas II wojny światowej. Posiada też zabytkowe Citroeny. Jednego z nich nawet zabiera tutaj do Inowrocławia. Sebastian Draga, tak właśnie nazywa się ten niesamowity pan. No, człowiek, który nie tylko posiada sprzęty, ale posiada też wyjątkową wiedzę, bo jest też ściśle związany z wykładami, z Westerplatte. Także no, mówię, tutaj mamy spore pole do popisu.
8: A czy ma pan w swoich zbiorach jakieś eksponaty ekskluzywne? Jakieś perełki?
9: Oczywiście, że tak. No, jako fanatyk samochodów zabytkowych, tutaj akurat muszę nadmienić, że jestem też członkiem Automobil Klubu Inowrocławskiego, który prężnie tutaj działa, oraz sekcja zabytkowych samochodów związanych z PRL-em. Pokazujemy tutaj niesamowite pojazdy minionej epoki, nie tylko Fiaty 126P, które zagościły w sercach Polaków, ale też różnego rodzaju pojazdy z różnych lat. Tutaj akurat zrzeszamy sporą ilość osób, które posiadają pojazdy od początku, można powiedzieć, aż do końca wieku. No między innymi tutaj można powiedzieć o moich przedwojennych samochodach.
7: Jakich?
9: Ostatnio mogli Państwo zobaczyć na naszym 10. zlocie Fiata 126P i klasyków Renault NN Torpedo. Bardzo wyjątkowy automobil, bo to nie jest samochód, to trzeba ładnie podkreślić. Jest to automobil, czyli jest to takie połączenie dorożki, karety z silnikiem. A jako że Renault akurat, bo to jest 1927 rok, doskonale akurat tutaj można rozgraniczyć pochodzenie, znaczenie samochodu od automobilu. No i tak właśnie, automobil. Jeden z ostatnich, można powiedzieć, takich dobrze zachowanych egzemplarzy Renault, choć i są starsze egzemplarze w Polsce, ale nasz akurat tutaj, na naszym tutaj
7: inowrocławskim podwórku.
9: Zgadza się. Na naszym inowrocławskim podwórku, no, śmiem twierdzić, że jest to najstarszy model Renault, który jeździ po naszym województwie, no i który jest zachowany w doskonałym stanie. Jest to kabriolecik, oznaczany mianem Torpedo, bo Torpedo to kiedyś to było oznaczenie kabrioletu.
7: Co dla Pana jest najważniejsze w rekonstrukcjach i w budowaniu takiej pasji? Edukacja, właśnie jakieś zamiłowanie do historii, czy też adrenalina z takich występów?
9: Co mnie skłania do tego? Można powiedzieć, że to się zaczęło od pasji, którą zrodził we mnie mój tata, Marian Waszak. Człowiek wielu pomysłów, wielu pasji, ale głównie człowiek, który zaraził mnie tak zwanym bakcylem, już od tych lat najmłodszych, gdzie już w piwnicy składaliśmy te swoje pierwsze takie motorowery. Tata mi pokazywał, jak się zaczyna odrestaurowywać taki pojazd, jak ustawić zapłon. No mama wielokrotnie już nawet tatę tam wypominała, że no, ale nie tylko zabytki, bo i szkoła. A ja to od razu po szkole zlądowałem z tatą w piwnicy i składaliśmy te nasze motorowery, bo to tak się zaczęło.
7: Wiadomo, zakazany owoc smakuje najlepiej.
9: Zgadza się. No i do tej pory tata też czynnie bierze udział, bo to też posiada zabytkowe samochody, ale nowsze. No ja jestem jego takim, można powiedzieć, no owocem tej jego, można powiedzieć, pasji, bo to dzięki niemu też rozsławiłem nasze miasto na tle nawet i europejskim, bo wracając do naszego Renault NN Torpedo, nasza renóweczka w 2021 roku zajęła pierwsze miejsce w Classic Gali w Schwenzingen w Niemczech. To jest taka europejska Classic Gala, wystawa pojazdów takich już wyjątkowych.
7: No i na bogato.
9: To już było na bardzo bogato, tak, zgadza się. No to tutaj ten nasz samochód, ten nasz automobil, no rozsławił naszą...
7: Panie Łukaszu, wracając, jak wyglądała ta gala?
9: No na tej gali, generalnie rzecz biorąc, to już opowiem, jak to wyglądało, bo to jest bardzo ciekawy temat. W dzień wyjazdu akurat, ale to wyjeżdżaliśmy jako tutaj, że tak powiem, członkowie Automobil Klubu Inowrocławskiego pod, że tak powiem, nadzorem Automobil Klubu Toruńskiego. To dzięki Automobilowi Toruńskiemu zostaliśmy wybrani przez nich jako reprezentanci Polski na europejskiej klasie gali w Schwenzingen. Tutaj wielkie zasługi dla pana Czesława Nosewicza, prezesa Automobil Klubu Inowrocławskiego, który no, jest naszym przyjacielem. I pan Czesiu nas akurat wytypował do tego, byśmy wyjechali, zaprezentowali nasz automobil. To tak szybko, tak właśnie to tak wyszło, można powiedzieć, i ten wyjazd, no nie, można powiedzieć, i szczęście w nieszczęściu, bo w tym dniu nasze Renault niestety zaniemogło. Nastąpiło uszkodzenie drugiej komory w silniku, pękła nam, można powiedzieć, pękł nam blok. No i automobil pracował na 3 cylindry. No cóż, wyjazd daleki, już, że tak powiem, wszelkim osobom już nagłośniony, więc trzeba było podołać temu wyzwaniu. No i pojechaliśmy tam pod tą granicę francuską, można w zasadzie powiedzieć. No i tam nasze Renault zostało wystawione tuż przed zamkiem w Schwetzingen, gdzie była aleja pojazdów przedwojennych, takich zasłużonych, takich jednych, że tak powiem, z najstarszych pojazdów, które miały większe znaczenie podług tych młodszych. Wiadomo, że im starszy pojazd, tym zupełnie reprezentuje sobą taką jedną z najstarszych historii, bo to, jak to nazywam, to są ostatnie dinozaury. Takie, które przetrwały, pomimo że już praktycznie rzecz biorąc ich na świecie, można powiedzieć, nie ma. No i tak samo właśnie jeśli chodzi o nasze Renault, to jest jeden z kilku takich egzemplarzy pod względem budowy i wyposażenia tego pojazdu. No i tam specjalna komisja, która składała się z takich wyniosłych osób, bardzo znanych w Niemczech, chodziła i oceniała status pojazdu, czyli oryginalność pojazdu, stan zachowania, a także elementy, że tak powiem, elegancji, czyli strojów, które towarzyszyły tym pojazdom z epoki. No i tam razem z żoną, z Michaliną, byliśmy ubrani stosownie do epoki. Trzeba było się przebrać w taki wyniosły, fajny, taki przedwojenny styl. I tam ta komisja najpierw zbadała nasz pojazd pod względem właśnie oryginalności, pod względem zachowania tak zwanej substancji, bo to jest, się nazywa zachowaniem substancji pojazdu. No i następnie kolejna komisja, która przyszła ocenić nasze stroje i nasze gadżety z epoki. No i tam musieliśmy poczekać na taką, że tak powiem, ocenę tego jury. No i wyszło tak fajnie, że komisja, która chodziła i naklejała takie fajne oznaczenia na pojazdy, na szyby, to było przyklejane. No i się zdziwiliśmy, bo zdobyliśmy akurat pierwsze miejsce. No i musieliśmy zaprezentować swój pojazd na takiej specjalnej scenie. Pomimo, że tam ciężko było zrozumieć, bo wiadomo, język niemiecki, ale tutaj ja postanowiłem troszkę wyrazić się w takim uniwersalnym języku, w języku angielskim. Przedstawiłem naszą pasję, skąd pochodzimy. No ludzie byli zdziwieni, generalnie rzecz biorąc odwiedzający, że jak to Polacy posiadają taki pojazd? Cały czas taka dziwna mentalność tam jest. Że...
8: Cały czas ta mentalność Polaka, że u nas musi być gorzej, a oni mają lepiej.
9: Tak, oni myślą tą kategorią, że my Polacy to w zasadzie my nie posiadamy nic ciekawego. No ale jednak w Polsce jest bardzo dużo unikatowych pojazdów na skalę światową. I to trzeba przyznać, bo mamy takich pasjonatów. My jesteśmy jednymi z nich, gdzie te pojazdy śmiało mogą konkurować na całym świecie.
8: Pierwsze miejsce to duży sukces dla motoryzacyjnej sceny naszego miasta, a wracając, panie Łukaszu, do tych przebrań, ubrań, jak wygląda taki scenariusz inscenizacji, przygotowania, w dobór broni, dobór strojów, jak to wygląda? Ile czasu tego temu poświęcacie?
9: No, jeśli chodzi o stroje, to ciężko jest gdziekolwiek kupić coś związanego naprawdę z tą epoką, z tym przedwojniem. Niektóre artefakty, owszem, są dostępne, bo mamy na przykład kupioną oryginalną przeciwsłoneczną parasolkę, wykonaną z bambusa, cała teczka jest śnieżno-biała, wykonana z jedwabiu, naprawdę coś niesamowitego, coś co przetrwało do dzisiejszego dnia. Mamy też aparaty fotograficzne związane z dawnymi czasami, elementy mody męskiej, czyli na przykład wyposażenie mężczyzny w postaci grzebieni, brzyte, w lusterek do golenia, kobiety, na przykład jeśli chodzi o stroje, no to mamy zbliżone stroje do epoki związane, czyli suknie, które moja żona posiada, elementy tak zwane związane z nakryciem głowy, czyli ja posiadam prawdziwy, oryginalny cylinder, który jeszcze jest starszy nawet od renówki. Żona posiada różnego rodzaju ozdoby, które wpinało się w tamtych czasach.
8: Ile lat ma ten cylinder w przybliżeniu?
9: Cylinder jest z 1873 roku.
8: Widzieliśmy na własne oczy zachowany w idealnym stanie. Jak się pielęgnuje takie rzeczy, bo chyba jest jakiś element tego, żeby zadbać o to.
9: Jeśli chodzi o zadbanie takiego cylindra, no to najlepszym sposobem na jego zadbanie jest, żeby go przechowywać w suchym miejscu. I najlepszym jego do konserwacji jest kurz, tak jak i do pojazdów, bo tutaj zbyt specjalnie nie musimy dbać o jego, że tak powiem, kondycję. Najważniejsze, żeby było sucho i żeby ten, żeby był zabezpieczony przed dostępem na przykład owadów czy też gryzoni.
8: A jak wygląda pomieszczenie, w którym trzymacie takie cudeńka, no bo musi być jakieś, mi się wydaje, specjalne, które chroni je przed słońcem. Czy to jest zwykły, po prostu pokój? Jak to wygląda, panie Łukaszu?
9: No na początek wiele tego posiadałem w swoim domu, ale żona, jak zauważa, ile tego zacząłem znosić do pokoju.
8: Czy jest specjalna komnata?
9: No to musiałem się ewakuować do garażu, który akurat wyremontowałem i tam trzymam w większości swoje, że tak powiem, cudeńka związane z elementami wystroju.
8: Na przykład?
9: No tam ląduje akurat mój cylinder.
8: Czyli wisienka na torcie, można powiedzieć.
9: Zgadza się, on ma swoją specjalną półeczkę, bo jeszcze jest do niego zachowane oryginalne, wykonane z papieru. Takie pudełko. Bo kiedyś cylinder, generalnie rzecz biorąc, był wykonywany również na indywidualne zamówienie właściciela.
7: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
7: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Wracamy do rozmowy z Łukaszem Waszakiem z grupy rekonstrukcyjnej Iskra i Automobil Klub Inowrocław. Tym razem zapytaliśmy go o szczegóły działalności, o to, jak wygląda przygotowanie do rekonstrukcji i jakie wydarzenia planują w najbliższym czasie. Co zdradził? Posłuchajcie sami.
9: No i ten właściciel sobie akurat życzył wtedy u takiego zwanego kapelusznika właśnie taki cylinder. No i mam tutaj akurat tą kalkomanię na tym papierze. To jest akurat cylinder, który pochodzi z Berlina. Tam został też wykonany dla i jest też imię i nazwisko tej osoby, dla której właśnie został stworzony.
8: I kto to był? Pamięta pan?
9: Na obecną chwilę już nie pamiętam. Jakie tam są pełne imię i nazwisko tej osoby, musiałbym sprawdzić.
8: Czy jest to drogie hobby?
9: No, trzeba przyznać, że nie jest to łatwe i nie jest to tanie. Bo gdybym powiedział, że to jest tanie, no to na pewno by ludzie, którzy zajmują się takimi sprawami, no by byli, że tak powiem, w lekkiej konsternacji.
8: Mieszkańcy naszego miasta podziwiają, ale nie wiedzą, ile to kosztuje tak dokładnie.
9: Tak. I często też podkreślam to na każdym pokazie, na każdym wyjeździe. Między innymi przez to, jak no niestety zdarza się tak. I to coraz częściej, że nasze pojazdy są tak, że tak powiem, tak się podobają publiczności. No i ludzie zapominają o tym, że ten pojazd jednak trzeba szanować. Jego stan zachowania. No i tutaj zaczynają się tak zwane schody, gdzie muszę tłumaczyć publiczności albo ciekawskim, że no nie można otwierać sobie tak drzwi od automobilu czy od samochodów. Nie można też wskakiwać na progi tego samochodu, czy też muszę zwracać uwagę paniom, które zbliżają się ze swoimi torebkami tak blisko tych naszych drzwi błotników. No my się wtedy boimy, no i to jest całkiem normalna sprawa, że tymi torebkami, tymi zamkami, czy tam od kurtek nawet, w większości też od torebek, mogą porysować, uszkodzić nam ten lakier. No ale też często bywa tak, że spotykamy się ze zdziwieniem wśród tych ludzi, że jak śmiemy no zwracać uwagę, bo ten pojazd stoi i oni chcą sobie go zobaczyć. No owszem, my nawet nalegamy. Trzeba, po to też mamy to na tą naszą pasję, żeby pokazywać te nasze pojazdy. No ale chcemy, żeby szanować tak, jak my byśmy szanowali ich, na przykład, nie wiem, no samochód, czy też własność, czyli na przykład drzwi od domu, że no tego się nie dotyka, patrzy się, spogląda, ogląda się na przykład przez szybę, jak ten pojazd wygląda.
8: Do wszystkiego trzeba podchodzić z należytym szacunkiem.
9: Tak, szacunek jest najważniejszy i właśnie o ten szacunek zabiegamy, bo szacunek do, że tak powiem, zabytkowych pojazdów jest wymagany. No i trzeba jakoś połączyć to wszystko, tą ciekawość z szacunkiem.
8: A jak wyglądała pierwsza pana inscenizacja, w której pan brał udział? Pamięta pan?
9: Oj, pierwsza inscenizacja, no to, to można powiedzieć, zależy gdzie.
10: Bo Wino Wrocławiu.
9: Wino Wrocławiu, no to tutaj Tomek akurat, to się Tomek Sibora, to się zaczęło tutaj od tych naszych takich odzlotów, ja teraz 126P można powiedzieć, to od tego się zaczęło, bo żeśmy się pokazali tutaj na tym zlocie, no i tam, no wiadomo, no tą pocztą pantoflową to wszystko tak poszło, no i zostaliśmy zaproszeni na tą wystawę akurat w Solankach, gdzie mogliśmy zaprezentować naszego Brytyjczyka, Standarda 12 z 1935 roku, wyjątkowy samochód, który jeździł po Londynie. Samochód, który był uwielbiany przez brytyjskich arystokratów. No i ten samochód jest w naszym właśnie posiadaniu. I on bardzo też rozsławił nasz Inowrocław, naszą Polskę przy okazji też, bo jesteśmy w klubie też Standarda w Anglii, gdzie my tutaj jako, można powiedzieć, jako praktycznie jedyni, jeśli chodzi o ten model, pokazujemy ten pojazd publiczności. Standard też ma taką fajną, ciekawą historię, bo on też brał czynny udział w magazynie Automobilista. Tam został też zaprezentowany. Zresztą z magazynem Automobilista często też, można powiedzieć, tą naszą współpracę żeśmy zacieśnili, bo i Renówka też tam wystąpiła. Wystąpił też nasz jedyny, praktycznie można powiedzieć, zachowany silnik protoplasta, silnika Syreny, który posiadamy. Dajemy się poznać tutaj akurat nie tylko i w gazetach, ale też i w czasopismach, w magazynach motoryzacyjnych, gdzie są pokazywane nasze perełki.
10: Czy mieszkańcy Inowrocławia chętnie przychodzą na wasze pokazy?
9: No trzeba przyznać, że te nasze imprezy, które tutaj tworzymy i w które jesteśmy zaangażowani, Inowrocławianie bardzo są zainteresowani samochodami przedwojennymi, o czym wcześniej wspomniałem, bo często dochodzi do takich sytuacji też, że jeżeli gdzieś wyjedziemy tym naszym samochodem czy tam automobilem, no to rzuca się to bardzo w oczy i ludzie dosłownie biegną, nagrywają ten nasz pojazd, machają. Często też bywa tak, że jeżeli się zatrzymamy, no to ci ludzie podchodzą do nas i się pytają, czy to jest naprawdę oryginalny samochód. No to my ich utwierdzamy w tym przekonaniu, bo nasze pojazdy też są zarejestrowane jako pojazdy zabytkowe, co podkreśla ich status, ich wyjątkowość. No i mówimy o tym, opowiadamy. Ja jestem taką bardzo wielką gadułą, gdzie lubię, uwielbiam opowiadać o tych historii, o tych pojazdach. No i opisuję im, że ten samochód jeździ, on ma też swoje takie bardzo wiele takich, ma wiele ciekawych, można powiedzieć, technicznych rozwiązań. No i myślę, że w przyszłości, gdzie te imprezy coraz bardziej się rozkręcają, można powiedzieć, że tych ludzi przybywa coraz więcej, jako ciekawskich, jako takich odwiedzających takie te wyjątkowe wydarzenia.
10: Metoda kuli śnieżnej tak zwana.
9: Zgadza się. Tutaj akurat można powiedzieć, że one przykuwają wzrok. No i mam nadzieję, że w przyszłości Inowrocławianie, ale i nie tylko, będą mocno zaangażowani w te nasze wydarzenia, czy też zlot Fiata 126P i klasyków, czy wydarzenia związane z rekonstrukcją II wojny światowej pod przywództwem Tomka Sibory, gdzie to w Solankach pokazujemy te wydarzenia związane z II wojną światową, z wystawami też w naszym Inowrocławskim Teatrze. Albo też i jest pokazywane, też ostatnio było fajne rozwiązanie tematyki związane z ulicą Solankową, gdzie było pokazane jej taki zabytkowy charakter.
10: Święto ulicy Solankowej.
9: Tak, święto z ulicy Solankowej, gdzie pan Marcin Woźniak, historyk, wyjątkowa postać, też pokazuje tą naszą inowrocławską historię.
10: Dlaczego według pana warto pielęgnować tradycje i historie nasze lokalne, tutaj inowrocławskie, wśród mieszkańców?
9: No, temat Inowrocławia jest bardzo, że tak powiem, cennym tematem i takim tematem niedocenianym, bo Inowrocław odegrał bardzo wielką rolę w historii Polski. I tutaj muszę podkreślić, że mój szwagier, Stanisław Koc, który jest pasjonatą, historykiem, wydał kilka książek o historii Inowrocławia. Posiada bardzo bogatą wiedzę na temat średniowiecza na temat tego, jak bardzo ważną rolę odgrywał Inowrocław. No i tutaj muszę przyznać i chylę czoła, że jego takie dążenie do rozwiązań związanych z historią Inowrocławia na tle Polski no jest bardzo ważne i tutaj mogę też śmiało też go zareklamować, bo warto by było też przedstawić tą postać, jeśli chodzi o Inowrocław, bo to jest człowiek, który posiada ogromną wiedzę i człowiek, który no nie na darmo napisał te właśnie, wydał te książki o Inowrocławiu.
10: A jakie tytuły książek?
9: To jest, o ile dobrze pamiętam, to jest Inowrocław na tle średniowiecza. To jest

0: i przepowiedzenie klęski krzyżaków. Jak to pan wspomina? Jak wspomina pan te momenty, o których dowiedział się pan za dzieciaka, że Inowrocław nie jest tak szary w tej historii średniowiecznej Polski?
1: No, ta historia Inowrocławia poniekąd się przejawiała też dzięki niektórym historykom w Inowrocławiu, gdzie ta tematyka akurat była taka, że tak powiem, bardziej skrupulatnie pokazywana, jeśli chodzi o naszą historię.
0: Niektóre tematy trzeba było przewertować samemu.
1: Tak, tutaj trzeba przewertować samemu i, że tak powiem, zagłębić się w tematykę. Tutaj duże znaczenie też ma Kościół Świętego Mikołaja w Inowrocławiu, gdzie Krzyżacy urządzili sobie z naszego kościoła tak zwaną stajnię dla koni. Była przechowywana też sól w tym kościele. Oprócz tego, jeśli chodzi o nasz inowrocławski zamek, no to była potężna budowla, która gościła wielu wybitnych osobistości.
0: A jak pana rodzina reaguje na pana hobby? Żona, dzieci? Widziałem, syn też bierze aktywny udział.
2: No, trzeba tutaj przyznać, że no, żona czasem już ma dość tych moich pomysłów, bo im dalej w las, tym więcej drzew. I za każdym razem, jak już mówię o tych naszych samochodach, że no, mówię, to już będzie ten ostatni samochód, który kupiłem, no niestety się nie kończy na tym, bo przychodzą coraz to nowsze pomysły, a coraz mniej miejsca jest, żeby gdziekolwiek postawić te samochody. Czy też kupić no, różnego rodzaju takie związane, takie artefakty z epoką. Ostatnio kupiłem zegarek, to żona była zdziwiona, na co ci to, Łukasz, no po co ci znowu coś do kolekcji. No mówię, no tego zegarka akurat nie posiada.
0: A historii tego zegarka i tak nie zrozumiesz.
1: No, to jest historia taka, która mnie bardzo pasjonuje i tutaj wciągam mojego syna, Wojtka Waszaka, który idzie w moje ślady, bardzo jest zaangażowany w te nasze wydarzenia i pokazy.
0: Czyli on też złapał bakcyla.
1: Zgadza się. Wojtuś ostatnio też był jako mój, że tak powiem, przedstawiciel i pomocnik na naszym zlocie Fiata 126 P Klasyków. Tutaj akurat też był częściowo też ubrany, jeśli chodzi o nakrycie głowy, bo specjalnie miał założony taki kaszkiecik dziecięcy, który w tamtych czasach towarzyszył młodzieży. No i Wojtuś bardzo wkręca się w ten temat, a najbardziej jeśli chodzi o nasz automobil, no to chyba tutaj zajął się jako ochroniarz, bo pilnował naszego pojazdu, ale przy okazji on też bardzo fajnie wypowiada się na temat naszych samochodów. Miał to też miejsce na wydarzeniu w Solankach, gdzie pokazywaliśmy naszego angielskiego gentlemana i tam Wojtek potrafił własnymi słowami opowiedzieć o kilka ciekawych historii związanych z naszym standardem.
0: Panie Łukaszu, czy są przygotowywane kolejne projekty na wrzesień, październik, listopad, o których mógłby nam tak powiem zdradzić? Rąbka tajemnicy?
1: Z tego co kojarzę, to Tomek Sibora coś szykuje w zanadrzu, jeśli chodzi o rekonstrukcje wojenne. Tutaj to muszę mu to zostawić, że tak powiem, do zareklamowania nas jako taką jego inicjatywę, bo ja go chętnie go wspomagam w tym wydarzeniu. No i też tak samo rekonstruktorów. We wrześniu szykuje się też bardzo ciekawy zlot, no ale w sąsiednim miasteczku, że tak powiem, ale towarzyszący historii naszego miasta, bo w Kruszwicy ACK Kujawy akurat tutaj będzie tworzyło zlot pojazdów, że tak powiem, z różnych epok. No i zgłosiliśmy się tam z naszym automobilem, gdzie oni chętnie bardzo nas przyjęli, no i będziemy jedną z takich, można powiedzieć, głównych atrakcji zlotu. A co do dalszych pokazów i wystaw, no to liczymy na współpracę z innymi osobami, stowarzyszeniami, które będą nas chciały chętnie zobaczyć na różnego rodzaju wydarzeniach. No ja tutaj się cieszę, że młodzież chętnie wspiera te stowarzyszenia i że będziemy mogli pokazać się nie tylko inowrocławianom, ale też i okolicznym mieszkańcom.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów

0: Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyło się otwarte spotkanie pod hasłem Porozmawiajmy o Polsce. Rozmowy dotyczyły sytuacji przedsiębiorców i rzemieślników z naszego regionu. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami.
2: Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycona, że widzę tyle wspaniałych osób na sali, że zechcieliście przyjść na to dzisiejsze nasze spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Polsce. Pozwólcie Państwo, że najpierw przywitam naszych znamienitych gości. Jest z nami kolega poseł Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest również kolega Jacek Tomczak, poseł na Sejm RP z Wielkopolski. Jest kolega Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Jest z nami Edyta Zakrzewska, dyrektor KOWR Bydgoszcz, ODR Minikomo. Starszy cechu Zygmunt Chmielewski. Jest z nami kolega Jacek Trela, prezes Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Również członkowie zarządu Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Wywiata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich rolników, przedsiębiorców, przemieślników, samorządowców. Witam mieszkańców, czcigodnych gości. Witam również media. Szanowni Państwo, jestem tutaj dziś, dlatego że podczas otwarcia mojego biura poselskiego, które jest tam obok na korytarzu, wyszła taka inicjatywa oddolna właśnie tutaj od rzemieślników, żeby takie spotkanie odbyć, żeby zaprosić parlamentarzystów, abyśmy porozmawiali o problemach polskiego rzemiosła, abyśmy porozmawiali o polskich przedsiębiorcach, żebyśmy się wsłuchali w Państwa głos, Państwa postulaty i potrzeby. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy, żeby to zrobić. I pozwólcie, że teraz oddam mikrofon koledze Krzysztofowi Paszykowi.
3: Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, tę pierwszą część poświęcamy dla obecnych mediów, a potem rozszerzymy tą dyskusję nieco szerzej. Chciałbym, korzystając z okazji i bytności mediów regionalnych, powiedzieć o dwóch niezwykle ważnych wydarzeniach z ostatnich godzin, jeśli chodzi o wczorajszą decyzję Rady Ministrów dotyczącą zaskarżenia umowy z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeszcze wielu naszych oponentów kilka dni temu czyniło zarzut, że rząd, ci w tym rządzie odpowiedzialni, są nieskuteczni, nie potrafili spowodować jakiegoś istotnego ruchu, jeśli chodzi o zachowanie polskiego rządu wobec umowy z krajami Mercosur. Po raz kolejny, bo to nie jest pierwsze działanie polskiego rządu, pokazaliśmy, że potrafimy. To jest jedyny rząd, który zareagował i w sposób skuteczny w najbliższym czasie tą skargę wniesie. Decyzja niezbędna zapadła wczoraj. Dlaczego mówię, że nie jest to jedyny dowód na niezwykłą determinację tej koalicji i tego rządu? A w tym rządzie, zwłaszcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wszyscy tutaj przy tym stole prezydialnym reprezentujemy. Od samego początku trwania już rządu, już jesienią 2024, kiedy wspólnie z panem posłem Tomczakiem kierowaliśmy Ministerstwem Rozwoju i Technologii, została przygotowana w naszym resorcie, wspólnie nad tym z panem posłem pracowaliśmy. Jednoznaczne stanowisko, a nasz resort był za to odpowiedzialny, jednoznaczne stanowisko Rady Ministrów negujące umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur. Wystarczyło nam kilkanaście miesięcy, żeby takie stanowisko opracować. Dla porównania wskazuje, że przez 8 lat rządu PiS-u nie powstał na poziomie rządu ani jeden dokument, który jasno, kategorycznie sprzeciwiałby się tej umowie. W zamian za to mieliśmy chociażby wypowiedzi ministra spraw zagranicznych pana Czeputowicza, który mówił, że trzeba jak najszybciej. Dzisiaj oni tam pokrzykują, że jak to się nic nie dzieje w sprawie i nic nie działo w sprawie umowy Mercosur. Tak samo wielokrotnie podejmowane próby utworzenia tak zwanej mniejszości blokującej na poziomie Unii Europejskiej też były dowodem na tą determinację. Kolejny ruch, który miał miejsce kilka miesięcy temu, to z poziomu Parlamentu Europejskiego, który przecież też jako Polska tworzymy. Europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas i Krzysztof Hetman podjęli też skutecznie inicjatywę podjęcia uchwały zaskarżającej umowę o wolnym handlu na poziomie właśnie Parlamentu Europejskiego i teraz jest kolejne działanie, kolejny etap pokazujący jasny sprzeciw w tym zakresie dotyczącym rynku rolno-spożywczego, jaki Polska wnosi w związku z negatywnymi naszym zdaniem skutkami tej umowy dla nie tylko rolników, chociaż przede wszystkim my troską o tą grupę się wykazujemy, ale my przede wszystkim wskazujemy na ryzyka wynikające z tej umowy, które dotyczą bezpieczeństwa żywnościowego wszystkich Polaków, wszystkich Europejczyków. Wydaje się, że ta świadomość, ona pomału, aczkolwiek dojrzewa nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. I ta decyzja, która podjęta została na ostatniej Radzie Ministrów, otwiera oficjalnie tą inicjatywę, rozpoczyna tą inicjatywę i procedurę, którą polski rząd podjął. To jest jeden temat, który chciałem skomentować, bo on jest świeży. On oczywiście teraz jest pomyślny obrót spraw, to nieco ustąpił z agendy postulatów opozycji, ale jesteśmy w tym konsekwentni i pokazujemy, że dowozimy. Nawet jeśli są przeciwności, nawet jeśli ktoś zarzucał nam różne rzeczy, pokazujemy, że jesteśmy zdeterminowani i na tyle, na ile możliwości pozwalają, robimy wszystko, aby doprowadzić do zawieszenia stosowania tej umowy. I druga rzecz, do której chciałbym się odnieść, to jest jutrzejsze podpisanie umowy w ramach programu SAFE. Niezwykle ważnego programu, któremu zarzuca się niestworzone rzeczy, a robią to ci, dla których widać własne sondaże, jakieś fobie są ważniejsze niż interes Polek i Polaków. SAFE Europejski to jest program, który powstał z inicjatywy polskiej prezydencji. Widzieliśmy nastawienie, ale też sugestie, zachęty prezydenta Trumpa, nowej administracji do tego, że Europa powinna się sama zbroić, powinna rozwijać przemysł zbrojeniowy, powinna też dobrze czytać wyzwania. Te wyzwania widzimy za naszą wschodnią granicą, jasno mówią, że trzeba każde siły, każde środki, każde możliwości wykorzystać do tego, aby podnosić potencjał odstraszania, bo zawsze wojna i działania zbrojne są ostatecznością. Roztropny rząd, roztropny kraj przede wszystkim robi wszystko, aby odstraszać, aby zniechęcać potencjalnych agresorów. I ten program temu służy. On po to został przez Polskę wywołany w pierwszym półroczu ubiegłego roku, aby właśnie jak najszybciej te zdolności odstraszania powstały. My dzisiaj wskazujemy właśnie silny przemysł, silne firmy, które są w stanie produkować na potrzeby bezpieczeństwa jako najlepszy gwarant odstraszania wszelkich potencjalnych wrogów. Wiemy, gdzie dzisiaj drzemie ten wróg. I blisko 190 miliardów złotych, które jutro w sposób oficjalny będą mogły zacząć trafiać do Polski, właśnie temu służą. Bajki, które się opowiada o tym, że to jest jakaś pożyczka, która zagraża suwerenności, no są niepoważne. Jak PiS pożyczało w Korei, nie było żadnej uchwały, nie pytali nikogo, pożyczali. Dwukrotnie drożej niż safe, więcej nawet. Jak pożyczali w Stanach Zjednoczonych, też nikogo nie pytali, nie było żadnej ustawy. To jest bardzo korzystny mechanizm, to jest bardzo korzystna pożyczka, która jeszcze w przeciwieństwie do tych, z których korzystali nasi przeciwnicy, którzy dzisiaj krytykują, ona będzie możliwa w części do umorzenia. Bo interes dzisiaj wspólnoty europejskiej, interes Unii Europejskiej jest taki, aby ta wspólnota była bezpieczna. Jeśli ma być bezpieczna, Polska ponosi tutaj kluczowe ciężary i będzie miała w związku z tym preferencje. Więc dzisiaj ci, którzy to krytykują, no muszą się zastanowić, komu sprzyjają, w czyim scenariuszu grają i tak naprawdę na czym im zależy, czy na bezpieczeństwie własnych sondaży, czy na bezpieczeństwie Polski. Wydaje mi się, że ten egzamin z takiej postawy propaństwowej, z szczerych intencji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, PiS, Konfederacja, pan prezydent Nawrocki przegrali na tym etapie ostatnich tygodni i miesięcy, bo mimo wcześniejszych zapowiedzi, przecież wszyscy pamiętamy pana przewodniczącego Błaszczaka, on jeszcze kilka miesięcy temu zachęcał. Trzeba z sejfu korzystać. To jest super sprawa, jak najwięcej polskie władze powinny z tego wykorzystać. Zrobiliśmy to. Od jutra blisko 190 miliardów złotych zacznie trafiać w 90 blisko procentach do polskich firm. I to jest ten efekt, ta wartość dodana. Ponad 12 tysięcy podmiotów ma szansę skorzystać z tych pieniędzy. To, jakie znaczenie ma dzisiaj z punktu widzenia budowy bezpieczeństwa, silna gospodarka, to myślę, że w tym gronie nie muszę mówić. Mamy przepotężny potencjał. My wspólnie z panem posłem ministrem Jackiem Tomczakiem raz je poznać. Naprawdę potencjał zarówno przemysłu i firm prywatnych, które ocierają się o przemysł zbrojeniowy czy w tej formule dual use są w stanie bardzo szybko produkować, czy jeśli chodzi o państwowy przemysł zbrojeniowy, to głównie to są firmy, ale nie tylko, myślę, nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa. To jest potężny potencjał, który przy zastosowaniu właśnie takiego impulsu jest w stanie naprawdę nam te zdolności odstraszania zbudować. Kapitalna robota wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo on od samego początku jeszcze w ramach prezydencji pilotował ten projekt, wziął na siebie też polityczny ciężar tego przedsięwzięcia. Szkoda tutaj i moim zdaniem z czasem cenę prezydent Nawrocki zapłaci za swoją niechęć i taki blokujący czy paraliżujący próbę paraliżowania tego projektu. To się ostatecznie nie udało. Natomiast my jedziemy skutecznie również z tym projektem do przodu.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Przedsiębiorcy i rzemieślnicy z powiatu inowrocławskiego spotkali się, by rozmawiać o problemach i wyzwaniach swojej branży. W wydarzeniu wzięli udział także politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
3: Na coś, co jest dzisiaj bliższe Naszym sercom, a więc bezpieczeństwu. Chcemy ten sejf europejski również uzupełnić naszym sejfem krajowym, tak na to mówimy, sejf ludowców. Jest specjalna ustawa przygotowana w tym względzie. Ona jest w parlamencie już w tym procesie legislacyjnym, bo każde pieniądze dzisiaj powinny być inwestowane w nasze bezpieczeństwo i także te, które mogą być jako zysk w przyszłości Narodowego Banku Polskiego wydane na to bezpieczeństwo. Uważam, że i tak uważamy, tworząc też tą ustawę, że ona będzie takim dodatkowym jeszcze uzupełnieniem tego impulsu finansowego, który będzie dawał sejf podpisany jutro w sposób oficjalny. Bardzo dziękuję.
4: Oczywiście gigantyczny sukces Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale też polskiej prezydencji. Pamiętajmy, że to jest program, który wymyśliła Polska. To my jako pierwsi zawalczyliśmy o to, żeby wspólnota europejska budowała swoje zdolności obronne, budowała przemysł, który nie był dość silny i który, gdzie wymagaliśmy, wszystkie kraje dzisiaj próbują nadrobić stracony często czas. Ten program odbudowuje zdolności całej wspólnoty europejskiej. Unia zaczyna finansować przemysły zbrojeniowe poszczególnych państw. To jest naprawdę wielki sukces Polski, który będzie ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Widzimy zainteresowanie wielu firm, które są chcieli inwestować także z tego powodu, że Polska dysponuje tak ogromnymi środkami, które będą rozwijały nasz potencjał, zabezpieczały bezpieczeństwo Polaków i polskich rodzin. Ale dzisiaj spotykamy się, mówi nie tylko o Mercosur i o sejfie i wsłuchać się w Państwa głos, ale będziemy mówić dzisiaj przede wszystkim i spotykamy się w miejscu szczególnym, w cechu rzemiosł, o polskiej gospodarce, o małej i średniej przedsiębiorczości, o tych, którzy budują gospodarną i gospodarczą Polskę i którzy są tym sercem polskim, jakim buduje polskie PKB, bo pamiętajmy, że małe i średnie firmy to jest ponad połowa polskiego PKB, to jest też 60% miejsc pracy. To właśnie małe i średnie firmy rzemieślnicze, to rolnicy też dają te miejsca pracy Polakom i budują siłę polskiej gospodarki. Chcemy dzisiaj rozmawiać o tym właśnie, jak rozwijać, jak wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, a mieliśmy okazję na tym odcinku wspólnie z panem przewodniczącym pracować. Przypomnę tylko, że wielkie zmiany deregulacyjne, które zostały przygotowane przez ten rząd, powstawały w ministerstwie, w którym mieliśmy wspólnie zarządzaliśmy. Największa ustawa deregulacyjna, która została przygotowana, zawiera szereg ważnych postulatów, które zgłosili polscy rzemieślnicy między innymi. To zmiana definicji rzemieślnika, to nowa definicja rzemieślnika, którą obiecali poprzednicy, a której nie dowieźli oczywiście. Zrobił to nas rząd w pierwszym roku. To były pierwsze przepisy deregulacyjne, które się pojawiły w tej ustawie, dotyczyły polskiego rzemiosła. Wspierając w nowej definicji, wynegocjowanej i zaproponowanej przez Polski Związek Rzemiosła, to także waloryzacja, jak wiecie, środków, które otrzymują rzemieślnicy z tytułu kształcenia zawodowego. Nie było tej waloryzacji przez 20 lat, ale przyszli ministrowie PSL-u i to zrobili. Wszyscy obiecywali, my zrobiliśmy. Co więcej, przeprowadziliśmy także pełny zwrot finansowania młodocianych pracowników w sytuacji, w której młodociany na przykład nie zdaje egzaminu. To jest też postulat rzemiosła, który bił się od lat 20 i żaden rząd z tego nie zrealizował. My żeśmy to zrobili. W tej ustawach deregulacyjnych jest masę przepisów, pewnie będziemy mieć o tym rozmawiać, które dotyczyły przedsiębiorców, bo dla małych i średnich skróciliśmy kontrolę, uprościliśmy organy kontroli skarbowej, które będą mogły kontrolować, ale muszą uprzedzić przedsiębiorcę, wskazać zakres, terminy, więc jakby zmniejszyliśmy dolegliwość oczywiście działania urzędów skarbowych i kasu, które czasami dokonują kontroli podatkowej w firmach. Ale i także rozbudowaliśmy szereg instytucji związanych z cyfryzacją. Dzisiaj firmę możemy założyć przez internet, w aplikacji mObywatel. Cyfryzacja szeregu przepisów niezwykle korzystna dla przedsiębiorców. Postępowania są dzisiaj w pełni cyfrowe. Wszystkie w różnych szczeblach, w KIO nawet, w różnych, na różnych etapach postępowań z tytułu zamówień publicznych możemy dzisiaj występować w formie elektronicznej, nie ruszając się praktycznie z domu, wziąć udział w rozprawie. Przedsiębiorcy dzisiaj mają takie możliwości, wcześniej ich nie mieli. Cyfryzacja, deregulacja, to są te procesy, którymi byliśmy odpowiedzialni polskiej gospodarki, które się z powodzeniem udało przeprowadzić. Później ten proces wspierał też Rafał Brzoska i szereg różnych izb gospodarczych, które do nas dołączyły, ale prawda jest taka, że z ministrem mieliśmy przyjemność zacząć ten proces i pierwsi te przepisy korzystne dla polskiego rzemiosła stawiać. I pamiętajmy, naprawdę siłą Polski, Polska jest silna siłą swoich przedsiębiorców, firm rodzinnych. Jesteśmy potem tutaj, żeby rozmawiać o tym, jak mądrze wspierać i rozwijać polską gospodarkę i małe i średnie przedsiębiorstwa. Dziękuję.
5: Bardzo dziękuję, kolego ministrze.
6: W momentach strategicznych w planie na rzecz energii, klimatu, on się tak nazywa, za którym mają iść również strategie, odpowiednie regulacje i finansowanie właśnie energetyki. Więc dzisiaj nie możemy żadnego źródła energii wykluczyć, a stawiamy oczywiście na to, w czym widzimy przyszłość i na co są i będą środki w ramach transformacji energetycznej, bo oczywiście to są z jednej strony magazyny energii, to jest fotowoltaika, to jest energetyka wiatrowa na lądzie czy na morzu, to jest również gaz w tej formule przejściowej, z którego również nie rezygnujemy, bo nie możemy rezygnować, to jest energetyka jądrowa. Ale także po ostatnich zmianach w prawie energetycznym i reformie przyłączeń widzimy ogromną szansę dla OZE na terenach wiejskich, dla biogazowni i dla biometanowni. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby się uniezależnić energetycznie i też spojrzeć na nasz kraj, który może tę energię produkować i wcale nie musi być zależny od dostaw z zewnątrz, więc to jest taki aspekt, przed którym myślę nie tylko dobre zmiany w prawie, które już się zadziały niedawno, ale także dobre finansowanie nie tylko ze środków europejskich poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale też inne instytucje, ale również to, co jesteśmy w stanie sami wypracować energetycznie. Również to, co przed nami i to, co weszło na Radzie Ministrów we wtorek, zmiany w prawie energetycznym dotyczące ciepłownictwa. Ciepłownictwa, które nigdy nie miało swojej strategii w Polsce. To jest zdumiewające, ale my się wzięliśmy za to na poważnie. Przygotowujemy strategię dla ciepłownictwa. Ona będzie konsultowana latem tego roku. Za tym idą również dobre zmiany w prawie, które wyznaczają kierunki nie tylko związane z transformacją, ale też pokazują w zależności od szerokości geograficznej w Polsce, na co można postawić i w co zainwestować właśnie w kontekście ciepłowniczym. Bo z jednej strony może być to elektryfikacja, ale nie można też zapominać o biomasie chociażby. Jesteśmy w Inowrocławiu, więc geotermia, czemu nie? Mówmy, czemu nie? Na tym pasie od Szczecina do Łodzi wydaje się, że geograficznie i geologicznie są to dobre tereny, żeby energetycznie się wzmacniać i powodować, żeby ta cena energii była niższa, aniżeli jest, bo o to walczymy i to nam się udało poprzez taryfy. Wprowadzenie taryfy poniżej 500 zł za megawattogodzinę. Z drugiej strony można powiedzieć, dochodzą opłaty. Faktycznie one są i tutaj ze spółkami energetycznymi rozmawiamy, czy faktycznie ich zyski są na tyle duże, żeby można było te opłaty zmniejszyć. Natomiast dzisiaj inwestycje, nie można zapominać o inwestycjach w sieci, nie można zapominać o inwestycjach w inne źródła energii, które powodują, że dzięki właśnie tym inwestycjom możemy się energetycznie uniezależniać. I myślę, że to też trzeba podkreślić w kontekście wyzwań związanych z energetyką i ciepłownictwem, a przypomnę, że jeden dzień blackoutu, czyli wyłączenie prądu w Polsce kosztowałby gospodarkę 40 miliardów złotych. Jest to obliczone na bazie tego, co spotkało Hiszpanów i Portugalczyków jeszcze niedawno, więc ma to sens. Natomiast chciałbym też zauważyć, że pracujemy nad zmianami w taryfach i prawie energetycznym dotyczącym przemysłu i przedsiębiorstw energochłonnych. I tutaj we współpracy jeszcze niedawno z ministrem Paszykiem i kolegą Tomczakiem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozpoczęliśmy pracę nad tak zwanym kontraktem różnicowym, żeby obniżyć ceny energii dla przemysłu energochłonnego w postaci co najwyżej 250 zł za megawattogodzinę i zgodnie z rozporządzeniem naszym taryfowym to mogłoby wejść jeszcze w tym roku, a najdalej 1 stycznia 2027 roku i oczywiście też wejść w mechanizm europejski. On się nazywa CISAF, tu już 2 czy 3 kraje Unii Europejskiej w to weszły i to pozwoliło jeszcze bardziej obniżyć ceny energii poprzez dopłaty, reformy, które przed nami również ETS-u, bo ETS drugi chcemy zawiesić. Po ostatniej Radzie Europejskiej konkluzje były takie, że być może uda się to zrobić do roku 2034 co najmniej, to z punktu widzenia transformacji ciepłownictwa chociażby jest bardzo istotne, które jest oparte na węglu cały czas w większości, więc to jest niezwykle istotne. No i ta reforma ETS-1, czyli właśnie dopłaty, reforma handlu emisjami i inne z tym związane wyzwania, co myślę, że przed nami. Więc wyzwań jest sporo. W energetyce również, albo przede wszystkim. I też ważne, żeby dzisiaj będąc w Inowrocławiu też posłuchać i zapytać Państwa, co o tym sądzicie i jak z Waszej perspektywy to wygląda i w czym możemy pomóc, żeby te przepisy zmieniać, ale też żeby tworzyć dobre programy dotujące, czy też pożyczkowe, takie, które z punktu widzenia przedsiębiorcy będą działać i będą efektywne, krótko mówiąc, tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, w Inowrocławiu dla przedsiębiorców, dla samorządowców, dla rolników, dla wszystkich grup społecznych, na którym nam, krótko mówiąc, zależy, ale które również ponoszą te koszty, o których wspomnieliśmy. Natomiast jestem przekonany, że to, co robimy, ma sens, a to, co będziemy robić po dzisiejszym spotkaniu, będzie miało jeszcze większy sens. I bardzo się cieszę i dziękuję, że mogę dzisiaj również z Państwem być.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój

0: Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie. Z portalem KI24 Info.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Po reklamie. Mello Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Mello Radia i Wrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie przenosimy się na lotnisko Aeroklubu Kujawskiego. Naszym rozmówcą był Borys Gniewkowski, młody pilot szybowców, który opowiedział nam o swojej drodze do latania. O procedurach, instrukcjach i wymaganiach, jakie trzeba spełnić, by zostać pilotem. Jak to wygląda od środka? Posłuchajcie sami.
5: A z nami jest Borys Gniewkowski, 16-letni pilot szybowca. Dobrze słyszeliście, 16-letni. Cześć Borys.
6: Dzień dobry.
5: Jak się zaczęła Twoja przygoda z lataniem?
6: Zacząłem oglądać filmy z kamer kokpitu samolotów. Popatrzyłem trochę tak, jak to się wykonuje, pilotaż ogólnie. I pomyślałem sobie, że latanie naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale pomiędzy wyglądaniem a lataniem jest trochę różnicy. No to jak się podoba, to trzeba spróbować. Się dowiedziałem od kolegi, że tutaj w Inowrocławiu na lotnisku jest przeprowadzany kurs szkolenia szybowcowy. Mama mi powiedziała, że myśli, że to bardzo fajny pomysł, więc zdecydowałem się zapisać i tak się znalazłem w pozycji, w jakiej jestem teraz, pilotem licencjonowanym.
5: Ile czasu ci zajęło?
6: Kurs zacząłem w zeszłym roku. Latać zaczęliśmy plus minus pod koniec czerwca, ponieważ kurs zaczyna się już w maju, ale zanim się zacznie latać, to oczywiście trzeba znać teorię lotu, czyli jest przeprowadzany kurs teoretyczny szkolenia. Później dopiero przechodzi się do tej, w cudzysłowie, zabawnej części, czyli latania praktycznego. I jak już przejdzie się, my to nazywamy trzecią klasą szybowcową, czyli szkoleniem podstawowym. Są dalsze kursy, które pozwalają już wypełnić wszystkie wymagania, które potrzeba, aby otrzymać licencję szybowcową.
5: To pokrótce, mniej więcej ile czasu ci zajęło cały proces zdobywania uprawnień?
6: Prawie dokładnie rok.
5: I od którego roku można to robić?
6: Latać zacząć można od roku 14, ale licencję można odebrać dopiero w wieku 16 lat.
5: I jak to się zaczęło w ogóle? Jak się zaczęła Twoja przygoda? Na jakim modelu pierwszym latałeś? Bo jest egzamin normalnie, czy jak to wygląda?
6: Przed licencją jest egzamin. Jest to egzamin praktyczny. Przyjeżdża egzaminator z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z którym trzeba wykonać 3 loty. I on zbazuje to, czy egzamin kandydat zdał, czy nie, właśnie na tych doświadczeniach.
5: A ile czasu jeden lot trwa?
6: To zależy, ale podczas egzaminu ja miałem to tak, że pierwszy lot mieliśmy około 20-30 minut, żeby ogólnie sprawdzić, jak pilot sobie radzi w normalnym locie, zakręty, lot po prostej. A dwa pozostałe są sytuacje awaryjne, ponieważ w lotnictwie wszystko może się wydarzyć, więc pilot musi umieć sobie radzić, kiedy coś pójdzie nie tak, jak przewidywano.
5: Podczas naszego pierwszego spotkania wspomniałeś o jakiejś tam sytuacji podbramkowej, jednej, której miałeś na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Możesz nam przybliżyć tą sytuację?
6: Tak. Piloci, szybowcowi, zaczynają swoją karierę latając na szybowcu SZD-50-3 Puchacz. Jest to dwuosobowy szybowiec, bardzo łatwy w obsłudze, ale oczywiście nie zawsze będzie się na nim latało. każdy pilot chce iść dalej w swojej karierze lotniczej.
5: Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
6: Dokładnie, można to tak bardzo trafnie określić. Więc następnie się przechodzi na inne rodzaje szybowców. Pierwszym szybowcem po puchaczu jest junior. Już jest jednomiejscowy, więc nie ma miejsca na instruktora.
5: Czy już jest trudniej, już presja rośnie troszeczkę.
6: Trzeba sobie po prostu samemu poradzić w nim.
5: Jak wyglądał ten proces u ciebie?
6: Ja nigdy nie miałem za dużych problemów z lataniem na nowych typach szybowców, ale wydaje mi się, że to miało jednak duży efekt przez to, co się stało jednak na tym moim pierwszym locie na nowym szybowcu. Pierwszy raz przechodziłem zupełnie na inny szybowiec, więc nie wiedziałem, czego się do końca spodziewać. Wszyscy instruktorzy zawsze dbają o to, żeby uczniowie sobie poradzili jak najlepiej, więc będą dawali podpowiedzi. Przed lotem, jak, czego można się spodziewać, nowy szybowiec, oni na nim latali bardzo dużo, więc wiedzą.
5: Czy miałeś jakieś godziny, ilość godzin do wyrobienia na lataniu, na przykład na tak zwanych L-kach szybowcowych? U was też tak jest, czy nie?
6: Teraz już tak, po tym jak niestety ostatnio jeden szybowiec uległ uszkodzeniu podczas lądowania. Pilot odbił się na studzience i szybowcowi opadł nos. Nic się pilotowi nie stało, szybowiec po prostu musiał mieć parę tam pęknięć naprawionych. I od tego momentu, żeby latać właśnie na szybowcach jednoosobowych, potrzebne jest ukończenie pewnej części szkolenia. Godzinowo to wygląda plus minus 5 godzin, bym powiedział.
5: 5 godzin i już można normalnie przystępować do egzaminu?
6: Nie, to tylko na, żeby latać na nowym szybowcu jednoosobowym. Żeby przystępować do egzaminu, trzeba mieć 15 nalatanych godzin, się nazywa nalot ogólny. To jest też taki sam wymóg do licencji. Wszystko się zaczyna przed lotem. Ja otrzymałem informację, że szybowiec jest o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, może się utrzymać dłużej w powietrzu niż ten, na którym oryginalnie latałem, ze względu na zwiększenie, na większą liczbę parametrów, które w szybownictwie nazywamy doskonałość. Jest to możliwość szybowca do przelecenia większego dystansu. Im większa doskonałość, tym dalej można polecieć szybowcem. Więc mój pierwszy lot, byłem przekonany, że większa doskonałość oznacza po prostu, że mogę sobie dalej polecieć i tak czy siak dolecę na nim.
5: Ale?
6: Ale. Im wyżej się jest, tym więcej, to też zależy od pogody, ale generalnie można założyć, że tym bardziej wiatr wieje. Jak się znalazłem na pozycji w połowie pasa nad lotniskiem, to robiłem sobie kółeczka, żeby w powietrzu, żeby się zapoznać, jak się szybowcem lata, ale wiatr zwiewał mnie dalej od lotniska, a ja dalej robiłem kółeczka. W pewnym momencie zauważyłem, że no trzeba wracać do lotniska już.
5: W trakcie robienia kółeczek wiatr cię zwiewał, w sensie już byłeś pod wpływem warunków atmosferycznych coraz bardziej.
6: Tak. I w pewnym momencie zauważyłem, że no ups, trzeba wracać, ponieważ no nie mam zagwarantowanego dolotu do lotniska.
5: Nie jakoś gwałtownie, ale już były oznaki, że robi się niebezpiecznie.
6: Tak. I niestety instruktor, który kontrolował mnie z ziemi, też się trochę zestresował.
5: Ile miał lat?
6: Instruktor jest 60 parę.
5: O, no dobra, myślałem, że też taki młodziutki.
6: Nie. Instruktorzy to są już doświadczeni bardzo piloci. I zakomunikował mi przez radio, żebym wracał. Ja zacząłem zawracać i podczas tego zawrotu wiatr mnie cały czas spychał. Ja patrzę, tak? No kurde, już nisko jestem. Instruktorowi też się to nie do końca podobało. Więc na radiu panował niespokój, można to powiedzieć. Ale jakoś mi się udało.
5: Leciałeś sam?
6: Leciałem sam w jednoosobowym szybowcu. I udało mi się, można powiedzieć, trochę przez szczęście. Udało mi się przelecieć prawie nad drzewami. Więc doleciałem, można to powiedzieć, szybować na drzewach. Ale wylądowałem szczęśliwie, więc nic się nie stało.
5: To jest taki moment, gdzie musisz już rzeczywiście wziąć maszynę, że tak powiem, w swoje obroty, w swoje ręce i tylko ty musisz zapanować nad nią, żeby tak naprawdę nie doprowadzić do wypadku i też nie ucierpieć samemu, ale też nie doprowadzić do nieszczęść w postaci ludzi na ziemi.
6: Tak, lotnictwo jest bardzo odpowiedzialną czynnością, ponieważ pilot, wykonując złe decyzje podczas lotu, może grozić samemu siebie, ludziom na ziemi, ponieważ jeżeli pilotowi coś się stanie, on już nie będzie kontrolował, gdzie maszyna latająca może dotknąć ziemi.
5: Po jakim czasie zacząłeś latać sam?
6: Pierwszy lot samodzielny odbywa się po skończeniu tak zwanego kursu podstawowego. Nie do końca, pod koniec go, bo 5 lotów samodzielnych go kończy. Jest to lot po plus minus 50 wykonanych lotach z instruktorem, podczas których pilot uczeń dowiaduje się i ćwiczy wykonywanie czynności, jak my to nazywamy, lotniczych. I przygotowuje się do pierwszego wylotu samodzielnego.
5: A miałeś taką sytuację, że możesz lecieć z kimś? Są takie szybowce, w których latasz na przykład z dwoma czy z trzema osobami? Czy maksymalnie to jest jedna osoba?
6: Pierwszy szybowiec, na którym latamy, jest szybowcem dwuosobowym.
5: Z instruktorem czy też z opiekunem?
6: Z instruktorem. Pilot uczeń może latać albo samemu pod nadzorem instruktora z ziemi, albo w powietrzu z instruktorem. Inaczej nie może być. Szybowce generalnie kończą się na tych miejscach dwuosobowych. Nie widziałem jeszcze szybowca trzyosobowego.
5: A czy miałeś jakieś sytuacje lecenia w tak zwanym tandemie, czyli jak spadochroniarze latają we dwójkę, czy ty też leciałeś ty i obok ciebie na przykład dwóch czy trzech kolegów w szybowcach?
6: Tutaj do takich rzeczy nie dochodzi tak często, ale tak, miałem takie okazje przeżycia takich spotkań.
5: Jak w Top Gunie.
6: Coś w ten deseń, tylko że my akurat się nie biliśmy.
5: A masz w planach jakby rozwijać swoją karierę lotniczą?
6: Tak, ja przewiduję moją karierę zawodową tak, że zostanę w tym lotnictwie i będę z tego żył.
5: Kto w ogóle, można powiedzieć, wypchnął cię do robienia tego, co robisz? To też filmy, jakieś reportaże, ale też może ktoś z rodziny, czy też bliscy znajomi?
6: Ja w rodzinie miałem pilotów już.
5: Jakich?
6: Mój dziadek, Artur Szarawara, tutaj w jednostce latał na śmigłowcach i razem z grupą innych pilotów wygrali mistrzostwa w Piotrkowie Trybunalskim.
5: W którym roku?
6: W 83 bodajże, ale nie jestem do końca pewien.
5: Czyli można powiedzieć krew z krwi lotnicza.
6: Tak, ja bym chciał wierzyć, że mam to w genach, latanie.
5: A jak praktykujesz to, co robisz? Czy często latasz, czy też na przykład jak są jakieś imprezy, jak było InnoWheels i Wings Festival?
6: Ja latam dla odprężenia się, można powiedzieć, do tego są szybowce. Latam jak mogę, jak pogoda jest dobra. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to można wykonywać loty nawet parugodzinne.
5: Praktyka czyni mistrza. Czy widzisz to też u siebie, latając na przykład? Porównujesz sprzed pół roku, kiedy zacząłeś latać? Ile już czasu minęło?
6: Rok temu.
5: Czy widzisz jakiś progres?
6: Jak najbardziej. Im więcej się lata, tym większą pilot ma pewność siebie. Ten moment, o którym rozmawialiśmy, był takim punktem przełomowym, gdzie pilot zdaje sobie sprawę, że jeżeli popełni jakiś błąd, może z tego już nie wyjść cało. Każdy pilot według mnie powinien mieć taki moment, gdzie zda sobie sprawę, że on nie jest panem świata. I od tego momentu buduje się prawdziwą pewność siebie, gdzie się naprawdę wierzy w swoje umiejętności, kontroli nad szybowcem i buduje pewność, że możesz sobie sam zaufać w tym locie faktycznie.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Wracamy do rozmowy z Borysem Gniewkowskim, młodym pilotem szybowców. Tym razem opowiedział o emocjach podczas pierwszych lotów i o tym, co daje mu latanie. Jak wygląda jego codzienny trening i pasja do szybowania? Posłuchajcie sami tylko w Meloradiu Inowrocław.
6: Ale zanim się zacznie latać, to oczywiście trzeba znać teorię lotu. Czyli jest przeprowadzany kurs teoretyczny szkolenia. Później dopiero przechodzi się do tej, w cudzysłowie, zabawnej części, czyli latania praktycznego. I jak już przejdzie się, my to nazywamy trzecią klasą szybowcową, czyli szkoleniem podstawowym. Są dalsze kursy, które pozwalają już wypełnić wszystkie wymagania, które potrzeba, aby otrzymać licencję szybowcową.
5: To pokrótce mniej więcej ile czasu ci zajęło cały proces zdobywania uprawnień?
6: Prawie dokładnie rok.
5: I od którego roku można to robić?
6: Latać zacząć można od roku 14, ale licencję można odebrać dopiero w wieku 16 lat. W szybownictwie mamy coś takiego jak odznaki. Odznaki są dawane pilotom, którzy osiągnęli pewne warunki. Warunkiem pierwszej odznaki srebrnej jest lot czasowy 5 godzin. Ja już podejmowałem wiele prób tego lotu, chociaż no mi się nie udało jeszcze, ale ciągle staram się budować ten nalot i osiągnąć ten cel 5 godzin. Mój najdłuższy lot osiągnął czas 4 godzin 7 minut.
5: Spokojnie, praktyka czyni mistrza, do tego jeszcze dojdziesz. A jakie odznaki już zdobyłeś i czym się charakteryzują? Jak je zdobyć i od jakich na przykład pułapów lotu się zaczynają?
6: Ja jeszcze odznak nie mam. Pierwszą odznaką szybowcową jest odznaka srebrna. Do niej warunkiem jest przewyższenie 1000 metrów wysokości. Przelot 50 km, trzeba się oddalić od punktu startu o 50 km. I najlepiej byłoby, żeby jeszcze wrócić ten dystans z powrotem do lotniska.
5: 50 km.
6: 50 km. Oraz, jak już wcześniej wspomniałem, lot czasowy 5 godzin.
5: A czy masz jakichś kolegów, którzy zdobyli wszystkie odznaki?
6: Nie. Najwięcej odznak, ile znam, to jeden z najlepszych instruktorów, jakich mamy tutaj w klubie. On ma odznakę złotą z dwoma diamentami.
5: I za co ta odznaka?
6: Złota odznaka jest za przelot 300 km, przewyższenie 3000 metrów i wydaje mi się, że to właśnie tyle.
5: A czy jesteś najmłodszym pilotem w swojej grupie? Czy tam są jakieś grupy? Właśnie chciałem się zapytać, czy macie jakieś grupy, czy to jest indywidualny, można powiedzieć, sport, ale też profesja, którą wykonujesz, bo to jest twoja praca, czy to jest tak jakby hobby twoje?
6: Szybownictwo to jest w 100% hobby i można to nazwać sportem. Nie jest to sport indywidualny, jest to sport bardzo grupowy, gdzie się właśnie...
5: Zależnym jest się od drugiego człowieka.
6: Tak, tak. Trzeba, żeby latać na szybowcu, trzeba zebrać jednak tą grupę, która pomoże wystartować, ponieważ szybowiec sam nie wystartuje z siebie, ponieważ nie ma napędu.
5: A czy masz jakichś mentorów lotnictwa, z którymi już się spotkałeś i którzy wywarli na tobie duży wpływ?
6: Z tego, z ludzi, których znałem przed rozpoczęciem mojej, w cudzysłowie, kariery lotniczej, nie. Ale na lotnisku poznałem takich ludzi, którzy faktycznie dają mi przykład, jak można latać i jak można dalej posuwać się w lotnictwie.
5: Na przykład?
6: Pan instruktor nasz na lotnisku, Mariusz Metelski.
5: I co pan Mariusz zrobił tak dla ciebie personalnie? Czego ci nauczył?
6: On mnie nauczył wszystkiego, jak latać. Ja z nim miałem mój kurs podstawowy, gdzie pilot uczy się wszystkich podstawowych czynności lotu. Większość lotów miałem z nim właśnie i on mnie nauczył podstaw lotnictwa.
5: A od czego zaczyna się takie podstawy? Jak to wygląda?
6: Trzeba oczywiście wiedzieć z szkolenia teoretycznego zasady lotu, prawo lotnicze, coś w ten deseń jak na prawie jazdy.
5: Macie jakieś egzaminy czy też sprawdziany, jak jest w wojsku bodajże sprawdzian z odznak, odznaczeń i zasad, to u was też jest coś podobnego?
6: Tak, podczas szkolenia teoretycznego kandydat odbywa, musi przejść egzaminy, jak to nazywamy, ze znajomości danych przedmiotów lotniczych i szkolenie teoretyczne podsumowuje jeden wielki egzamin ze wszystkich tych przedmiotów.
5: Ile trwa takie szkolenie teoretyczne? Mniej więcej. Czy to jest indywidualne od każdego uczestnika, czy też jest jakiś czasookres, w którym trzeba się zmieścić jakieś widełki?
6: Ograniczeń nie ma, ale trzeba jakby... Mamy założenie, że szkolenie teoretyczne trzeba zrobić, trzeba w cudzysłowie, zanim zacznie się sezon lotniczy.
5: Czyli? Kiedy się zaczyna?
6: Piloci licencjonowani i już z zeszłych lat mogą latać od końcówki kwietnia do aż października, ale piloci, którzy, kandydaci na pilotów, którzy danego roku zaczynają swoją przygodę lotniczą, będą latali od początku lipca.
5: A ty latasz? Od kiedy, od kiedy? Latałeś już w tym roku na przykład w jakimś okresie 3-5 razy w tygodniu, czy to indywidualnie wybierasz sobie, że w tym tygodniu polatam 3-4 razy, w tym tygodniu raz, a w tym tygodniu w ogóle, bo ci nie pasuje? Czy musisz wyrobić jakieś godziny, czy to jest totalnie indywidualnie?
6: Pilotowi, uczniowi najprawdopodobniej zależy, żeby mieć spełnić te warunki do licencji, więc on będzie latał jak najwięcej, też przygotowując się do egzaminu praktycznego. Ja już jako licencjonowany pilot, ja mam pełny wybór nad tym, kiedy latam, czy latam, ile latam, no to nie powiedziałbym, bo to zależy od umiejętności i pogody.
5: A czy masz osoby, które wspierają cię mentalnie w jakimś w swoich lotach, czyli można powiedzieć sprawują pieczę nad tym, jak lecisz, obserwują z dołu, też na słuchawkach, jak to wygląda? Jeszcze w tym twoim teraz, można powiedzieć, z bagażem doświadczeń, twoim bagażem doświadczeń na ten moment. Czy jeszcze masz kogoś, kto, można powiedzieć, instruuje cię i jeszcze podpowiada, bo nie wszystko może jeszcze wiesz na ten temat?
6: Już teraz nie. Już po licencji...
5: Czyli pełen indywidualizm.
6: Tak, tak. Po licencji już pilot ma wolną wolę, więc może w przestworzach latać jak chce. Pilot-uczeń jest zawsze kontrolowany przez instruktora na ziemi, więc to jest taka różnica pomiędzy tymi dwoma sytuacjami.
5: A masz jeszcze taką nutkę niepewności w sobie, że jak wylatujesz w przestwora, to mówisz, oj, może dam mu znać, że lecę tu i tam? Czy jeszcze ten, wiesz, pierwiastek stresu jest w tobie po tylu razach, ile już latałeś, ile już razy byłeś w powietrzu?
6: Ja już mam 140 lotów
5: wykonanych. Po godzin?
6: Godzin już powyżej 50 w powietrzu. Ale tak, istnieje jednak ten stres podczas startu, że nie uda mi się, jakby to ująć, wzbić się w powietrze i będę musiał wylądować z powrotem. Jest to stres, ponieważ jak jest się nisko, trzeba zawsze kontrolować swoją wysokość i odległość od lotniska.
5: Jak wygląda wzbijanie się w powietrze szybowcem z twojej perspektywy, z perspektywy osoby, która notabene to wykonuje?
6: Szybowce są zależne od pogody. Jak słońce świeci na ziemi, ziemia się nagrzewa oczywiście i ta ziemia oddaje ciepło powietrzu dookoła. Takie, można to nazwać zbiornikami ciepłego powietrza, w pewnym momencie zaczną się unosić i tworzą się bąble, bo... Tak, bąble. My to nazywamy kominami termicznymi i szybowce, używając takich prądów wznoszących, krążąc w nich, wzbijają się do góry. Limitem naszym wysokościowym jest, jeżeli są chmury, właśnie te chmury, ponieważ żeby latać w chmurach trzeba mieć specjalne kwalifikacje.
5: I jakie kwalifikacje?

0: tego nie ma. Żeby rozpocząć ten kurs latania według przyrządów bez widoczności, pilot musi mieć licencję i są mu stawiane warunki, które musi spełnić, czyli ilość lotów oraz nalot, aby mógł zacząć to szkolenie.
1: Jak to wygląda teraz w rodzinie twojej? Zachwyceni? Czy może też lekko zestresowani tym, co robisz?
0: Oczywiście moja mama chciałaby, żeby mi się nic nie stało. Ja też. Więc ona się już teraz nie przejmuje aż tak bardzo tym, że latam, ponieważ wie, że jednak umiem coś w tym sporcie zrobić. Ale na początku, jak latałem, to gdzieś ten stres mogłem wyczuć.
1: To, co robisz, wymaga od ciebie dużej precyzji i też szybkiego myślenia, szybkiego reagowania. Czy to da się wyrobić, czy ty to po prostu masz w sobie? Jak to wygląda?
0: Pilot musi podejmować dobre decyzje, tak, no można to nazwać taktycznymi.
1: Taktyka. Bezpieczne decyzje.
0: Tak, to też. Dobre, bezpieczne decyzje taktyczne podczas lotu. I to przychodzi z doświadczeniem, ponieważ nie każdy zaczyna z takiego samego punktu startowego. Ja zanim zacząłem latać, już latałem dużo na symulatorach, miałem około 400 godzin na nich. Ale jednak jest różnica pomiędzy lataniem na symulatorach i w życiu prawdziwym, więc w praktyce, w życiu trzeba takie umiejętność podejmowania takich decyzji trzeba wyrobić sobie.
1: Czy w Inowrocławiu ten sport jest powszechnie lubiany, znany, czy też jesteś, można powiedzieć, wyjątkiem? I twoi znajomi z okręgu, można powiedzieć, z tych osób, które latają z tobą, czy raczej widzisz zainteresowanie i coraz więcej osób napływających?
0: Zainteresowanie definitywnie jest. Jesteśmy bardzo aktywnym lotniskiem. Chociaż są lotniska aktywniejsze. U nas nie jest aż tak dużo ludzi jak u innych, chociaż nie nazwałbym tego małą ilością chętnych do latania.
1: Ile kosztuje kurs?
0: Kurs podstawowy kosztuje u nas 4,5 tysiąca złotych. Jest to bardzo tanio jak na taki kurs, ponieważ w innych aeroklubach można taki wykupić za nawet do 9 tysięcy złotych. Później, żeby dojść do tej licencji, też trzeba dodatkowe kursy wykonywać. Więc ja bym powiedział, że kurs całkowity do licencji kosztuje pewnie w okolicach 10-15 tysięcy złotych.
1: A egzamin praktyczny? Czy też wlicza się w tą cenę, czy to jest odrębna płatność?
0: Egzamin praktyczny jest to odrębna płatność na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W sumie wydaje mi się 160 zł.
1: Borys, tytułem końca, czego ci życzyć?
0: Dobrej pogody i udanych, bezpiecznych lotów.
1: Jaki level up w twojej karierze? Gdzie planujesz wylądować? Już tak, można powiedzieć, zagraliśmy słowem w stosunku do naszego wywiadu.
0: Prawdopodobnie będę dalej próbował dostać się na studia lotnicze.
1: I? Latanie śmigłowcami czy też samolotami?
0: Przewiduję siebie, swoją karierę lotniczą dalszą w lotnictwie cywilnym, najprawdopodobniej w liniach, ale szybownictwo jednak zostaje zawsze jako to hobby.
1: No i tego ci życzymy, widzimy się w powietrzu, no i miłego dzionka.
0: Miłego dnia również życzę.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Melo Radia Inowrocław.
0: Pozdrawiam.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Tomasz Kosmalski z Inowrocławia znów na podium. Wicemistrz Europy w pływaniu lodowym opowiada o starcie w ekstremalnych warunkach. Przygotowania, emocje i rywalizacja w wodzie o temperaturze bliskiej zera. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość na naszej kanapie, dwukrotny mistrz Europy i mistrz świata w pływaniu lodowym, pan Tomasz Kosmalski. Dzień dobry, panie Tomasz.
4: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
3: Panie Tomasz, panie Tomku, mogę mówić Tomek?
4: Jasne, po imieniu.
3: Tomek.

0: No i już widzicie, jak szybko skrócony dystans. Zacznijmy od podstaw. Jak to się stało, że wybrałeś właśnie to pływanie lodowe? Bo tutaj na tak zwanym poza anteniu mówiliśmy, że nie od tego się wszystko zaczęło. Już było wcześniej.
1: Tak jak rozmawialiśmy, wiesz, ja się wywodzę z normalnego, klasycznego pływania. Powiedzmy, spływania w ciepłym basenie. Więc moje początki to są gdzieś tam lata nastoletnie. To są czasy, w których jeszcze nie było internetu, więc większość jakby zna mnie z gazet, tych starszych roczników przede wszystkim. Jestem wielokrotnym mistrzem Polski, rekordzistą Polski, no w normalnym pływaniu, powiedzmy sobie tak. Skąd się wzięło pływanie lodowe? No właśnie połączyłem te wszystkie rzeczy, jak moja umiejętność mieszania wody, między innymi moja pasja do zimnych, do niskich temperatur, do wyzwań. No i ten zlepek właśnie dzisiaj mamy tutaj w całości właśnie jako te sukcesy w pływaniu lodowym.
0: A jak się zaczął ten pierwszy start w lodowej wodzie? Pamiętasz ten moment? Ile to lat temu było?
1: Tak, pamiętam. Wiesz, to nie jest taki odległy czas, ponieważ to było pierwszy start, byłem 2 lata temu. Przez co już ci mówię, jak to było. Miałem jechać na swoje Mistrzostwa Polski w normalnym pływaniu, powiedzmy w ciepłym basenie. Lecz internet, algorytm mi wysłał Ice Swimming Challenge. To jest taki zbiór zawodów ogólnopolskich, które nas mogą zakwalifikować do dalszych startów, czyli mianowicie do Mistrzostw Europy lub do Mistrzostw Świata. Lecz po prostu musisz na nie pojechać, musisz się zakwalifikować na kolejne etapy. I pierwszym takim moim etapem, pamiętam, to była Iława, pływanie w październiku, czy to był chyba listopad, tak, po święcie zmarłych. Jezioro, Iława, jeziorak, 50 metrów kraulem, 50 delfinem, straszny wyścig, zielona woda, śnieg z deszczem, temperatura ujemna, woda miała chyba 1,5 stopnia.
0: No to warunki ekstremalne.
1: Dokładnie, ekstremalne.
0: Co jest trudniejsze, przygotowanie to fizyczne czy mentalne? No bo tak szczerze mówiąc, nie słyszałem nigdy o pływaniu lodowym, tylko od naszego wspólnego znajomego, pana Józefa Czuka,
1: pozdrawiam,
0: którego serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiam ci, Józef.
0: Właśnie on mnie zaznajomił z tym, ja mówię, panie Józefie, to jest takie, co mówi, i to jak?
1: Tak.
0: Tutaj przedstawił pana. Mhm. Wiadomo, że głowa jest ważna, ten mental.
1: Tak, wiesz, tak. No ja biorąc udział w przedsięwzięciach sportowych, jeżeli już jadę na zawody, to ja, wiesz, lubię być na podium. To jest takie po prostu, od dzieciaka mam coś takiego, że jak już jadę, no to obciążam się sam psychicznie, że po prostu ja muszę być tam przynajmniej no, pierwszy. Więc, wiesz, obciążenie psychiczne z tego względu, po prostu z moich też ambicji jakichś tam nieposkromionych, że to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no wiesz, temperatura to zawsze wzbudza we mnie emocje, to są zawsze nowe rzeczy, każdy start jest tak w sumie jakby był pierwszym, ponieważ ta zimna woda, nawet jak się do niej przyzwyczaisz, to ona zawsze i tak jest zimna, możesz się z nią oswoić, możesz być bardziej, wiesz, odporny na to wszystko, jednak no, obciążenie jest duże, trzeba po prostu, ja używam technik akurat oddechowych, różnych, czyszczenie myśli, jakby wprowadzanie się w taki delikatny trans, powiedzmy, taki, wiesz, absolutne czyszczenie głowy, żeby się tym nie obciążać już przed samym startem, ponieważ to czasami może wywołać zły stres przedstartowy. To tacy sportowcy, myślę, wyczynowi wiedzą, o czym mówię, więc trzeba koniecznie zbuforować ten zły stres przedstartowy na korzyść tego dobrego, no tej adrenaliny.
0: Właśnie to jest ten rytuał twój, który zawsze masz przed pływaniem?
1: Tak, to jest mój zawsze rytuał. Wiesz, ludzie lepsi ode mnie w sportach, czy Mike Tyson, czy Usyk, też oni twierdzili, że jeżeli nie masz tego stresu, jeżeli nie masz tej adrenaliny przedstartowej, czyli mało ci zależy. Wiesz, jeżeli tobie naprawdę na czymś zależy, wtedy jakby ten moment sam przedstartowy, czy to szkoła, czy praca, czy codzienność, to zawsze, jeżeli tobie zależy, to masz bardzo silne emocje związane z tym momentem.
0: Tak, żeby wszystko było na 200%.
1: Oczywiście.
0: Jak organizm reaguje na te niskie temperatury? No wiadomo, to jest szok. Dla ciebie już teraz nie, bo jesteś, można powiedzieć, już zaznajomiony z tą temperaturą, ale dla takiego przeciętnego Kowalskiego.
1: Dla przeciętnego Kowalskiego, wiesz, wszystko jest sprawa treningu. Musisz też wiedzieć i musicie pamiętać, że ja też nie urodziłem się z tą umiejętnością. To jest wszystko, że tak powiem, wytrenowane i to jest układanie sobie w głowie różnych tematów, które powodują po prostu, że no, czujesz odporność większą psychiczną. Ale słuchajcie, to nie jest takie proste, ponieważ ja nie jestem tak cały rok przyzwyczajony z temperaturą. Niestety przebywanie w zimnych temperaturach ma to do siebie, że jeśli tego nie robisz, powiedzmy teraz będziemy mieli okres letni, odzwyczajisz po prostu receptory, które są odpowiedzialne za ból, odzwyczajisz swoje naczynia krwionośne od tej temperatury, nie będą się skurczać i tak dalej. Więc praktycznie co zimę ja zaczynam od początku. Czy to jest zimna wanna, czy to jest jezioro, czy to jest lód, czy to jest jeszcze niezamarznięta woda, no musisz to robić po prostu cały rok, jeśli nie chcesz wylecieć.
0: Jak wygląda typowy trening takiego zawodnika pływania lodowego, mistrza pływania lodowego?
1: Dobrze, no to musimy wiedzieć, że takie zawody w pływaniu lodowym to też jest wyścig, czyli ścigamy się, mamy jakieś rywali obok siebie. No ja akurat jestem sprinterem, całe życie byłem sprinterem, pływałem od 50 do 200 metrów. To był grzbiet, krałem, pływałem delfinem, też wygrywałem wyścigi. Więc przygotowanie akurat w moim przypadku, no to jest tak, jakbym startował na zawodach w normalnym pływaniu, czyli powiedzmy, ja trenuję cały rok, dobra? Trenuję dwa razy dziennie, to jest normalny mój dzień, czyli zaczynam rano bieganiem, później na przykład idę na rower albo na siłownię. Ale okres przedstartowy, no to akurat w tym roku bardzo dużo poświęciłem na to, bo trenowałem od września praktycznie do stycznia 2-3 razy w tygodniu, przepraszam, dziennie. To wypadało gdzieś pomiędzy 12 a 15 jednostkami treningowymi w tygodniu. I to się zaczynało bieganiem, później była siłownia, na końcu było pływanie lub mieszałem te kolejności w zależności jak daleko było do zawodów.
0: Ile czasu potrzeba, żeby organizm się przyzwyczaił do tak ekstremalnych warunków?
1: Wiesz co, to też jest kwestia... To wszystko zależy od człowieka, bo mamy takie, wiesz, nie można jakby powiedzieć, że tam Krzysiu Malinowski, jemu to zajmie 2 tygodnie, a Kosmalskiemu 3 dni. Wcale nie jest tak. To może być zupełnie na odwrót i ja też nie uważam się za jakiś ewenement, który jakoś wyjątkowo funkcjonuje w tej zimnej temperaturze. Jestem zwykłym człowiekiem, tak jak ty, czy wiesz, czy nasi znajomi. Tylko po prostu obrałem taką drogę. Chciałem być po prostu najlepszy w tej dziedzinie i wiesz, jakby zrobiłem wszystko, żeby nim być. Jakby te wszystkie elementy słabe, które miałem, które myślałem, że po prostu nie dadzą mi zwycięstwa, musiałem po prostu ograniczyć i lubię całkowicie wykluczyć. No, taka jest droga do sukcesu.
0: Zdobyłeś tytuł wicemistrza Europy dwukrotnie i mistrza świata. Który start był bardziej emocjonujący?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że te 3 starty były emocjonujące. Powiem ci genezę. Najpierw zacząłem od mistrzostw świata. Zacząłem od mistrzostw Polski. To był pierwszy etap. Na mistrzostwach Polski trzeba się pokazać, władze związku ISSA muszą cię zobaczyć, że jest taki ktoś jak ty na mistrzostwach Polski. Najlepiej jest zdobyć miejsce na podium w kategorii Open, czyli ja taki chłop, no 40-letni już powiedzmy, ścigam się z chłopakami, którzy mają po 18-20 lat. No ale wskakuję na podium jeszcze nadal młodymi, mimo wieku. I wiesz, do sedna. Start w Mistrzostwach Świata był bardzo obciążający, ponieważ to był pierwszy start na imprezie tak dużej rangi. I wiesz, i moi znajomi, i rodzina, i kibice, których też mam grono kibiców. Pozdrawiam was serdecznie wszystkich.
0: Pozdrawiamy.
1: Wiesz, obciążenie było na tyle, że oni wiedzieli, że jestem bardzo mocno przygotowany, że jestem w tym naprawdę dobry i że mam naprawdę wielkie, realne szanse na zdobycie złotego medalu, więc jechałem z presją, żeby, wiesz, nie zawieść, żeby już nie tyle sobie udowodnić, tylko tych ludzi, którzy we mnie wierzą i pokładają we mnie, wiesz, wszelkie dobre emocje, po prostu ich nie zawieść i na tym to polega między innymi.
0: A jakie były twoje myśli przed tym finałowym wyścigiem w Molveno?
1: Mówimy o Mistrzostwach Świata czy Europy? Bo Mistrzostwa Europy były w sumie niedawno, teraz były ostatnio w lutym.
0: To bliżej możemy Europy.
1: Dobrze. Pytałeś mnie o emocje?
0: Tak.
1: O emocje. No dobrze, słuchaj. Jeżeli jedziesz na Mistrzostwa Europy, jesteś mistrzem świata, no to przebywając ze swoimi znajomymi, wiesz, no są różne pytania i stwierdzenia, na przykład, wiesz, popularnie powiem, kosmo, no ty nie będziesz mistrzem Europy, przecież jesteś mistrzem świata. No i teraz wiesz, no mi, ja to tłumaczę, czy ludzi związanym ze sportem, czy niezwiązanym, że to wcale nie jest tak. Dziś jesteś mistrzem świata, jutro w ogóle możesz nie być nawet w finale, możesz listę zamknąć, ponieważ świat sprintów polega na dosłownie ułamkach setnych sekundy. To są dziesiąte, to są czasami jedną setną można wygrać, przegrać medal lub w ogóle nie być na podium. Więc w świecie sprintera, no tak jak mówię, wszystko się może zdarzyć.
0: Mistrzostwa świata 2014, no nie tej z pływaniem lodowym, ale mistrzostwa świata w piłce nożnej. Niemcy wygrywają. Kilka miesięcy później 2-0 Polska wygrywa.
1: No właśnie, i to jest to przewrotność tego sportu. Wiesz, gdyby sport był taki oczywisty, to nie byłoby emocji z tym związanych, nie byłoby, wiesz, jakichś bukmacherów, zakładów i tak dalej. Gdyby sport był przewidywalny, no to powiedzmy sobie, no nudny by był. Nikt by nie chciał na to patrzeć, bo z góry byśmy widzieli, kto wygra. Więc jednak, wiesz, to piękne tego sportu polega na tym, że zawsze nie do końca wiadomo tak naprawdę, wiesz, kto jest najlepszy. I tyle. To też wiele zależy, wiesz, od dnia. To w przypadku pływania to są różnice pomiędzy porankiem a popołudniem. To jest, chodzi o dzień tygodnia, o ciśnienie, o różne rzeczy. To musisz być po prostu co do godziny najlepiej przygotowany.
0: A czy w trakcie takiego wyścigu człowiek odczuwa to zimno, czy już adrenalina tak działa, że po prostu prujesz przed siebie, aby jak najszybciej dopłynąć?
1: Odpowiem tobie na to pytanie, ponieważ to jest bardzo dobre pytanie. Co się dzieje na największym natężeniu twojego organizmu? Wiesz, ja jestem sprinterem, więc ja muszę od pierwszych metrów po prostu użyć całą swoją siłę, całą swoją prędkość i, wiesz, kurczliwość tych mięśni w celu pokonania jak najszybciej tego dystansu. Powiem tobie tak, od pierwszych metrów, no, czujesz wodę, ponieważ, wiesz, dodatkowo zanurzasz głowę, twarz i tak dalej, te receptory gdzieś tam, które mamy na twarzy, powodują często gęsto, że zwężają nam się pęcherzyki w płucach i nie możemy do końca wziąć oddechu.
0: To przypomnij temperaturę plus minus?
1: Temperatura była 1,2, czyli ścinająca się ciecz.
0: Okay.
1: Coś jak kisiel z żyletkami, można tak to porównać. Słuchajcie, musicie wiedzieć, że woda będzie bardzo chciała z was szybko zabrać siły. Ona was wyssie dosłownie z energii. Więc o tyle, o ile ten sport jest trudny, dlatego, bo zimna woda to jest bardzo ciężki przeciwnik. Tak jak mówię, tu chodzi o energię. Jeżeli wpadasz do takiej zimnej wody, no to nie przetrwasz tam długo, ponieważ zimna woda zabierze ci energię. I tak jest od pierwszej sekundy w pływaniu, czy to jest 50 metrów, 100 czy 1000 metrów. Tu chodzi głównie o wytrzymałość i o przyzwyczajenie się, pogodzenie się z tą temperaturą, z takimi przeciwnościami losu, może tak.
0: Jak wygląda regeneracja organizmu po starcie w tak zimnej wodzie?
1: Regeneracja organizmu, widzisz, to też jest świetne pytanie, ponieważ po takim dystansie, po takim sprincie bardzo intensywnym, no i przede wszystkim po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej temperaturze, jesteś naprawdę 2 albo 3 razy bardziej zmęczony, niż robiłbyś to w normalnych warunkach. Więc regeneracja na takich dużych eventach, jak na przykład Mistrzostwa Świata, czy Europy, czy na same Mistrzostwa Polski nawet, wychodząc z wody masz zawsze pochodzi do ciebie 2 asekurantów.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Lodowata woda, ogromna determinacja i międzynarodowy sukces. Tomasz Kosmalski mówi o swojej drodze do medali Mistrzostw Europy i Świata oraz o tym, jak wygląda pływanie w naprawdę ekstremalnych warunkach. Co jeszcze nam zdradził? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Zimna woda to jest bardzo ciężki przeciwnik, tak jak mówię, tu chodzi o energię. Jeżeli wpadasz do takiej zimnej wody, no to nie przetrwasz tam długo, ponieważ zimna woda zabierze ci energię. I tak jest od pierwszej sekundy w pływaniu, czy to jest 50 metrów, 100 czy 1000 metrów. Tu chodzi głównie o wytrzymałość i o przyzwyczajenie się, pogodzenie się z tą temperaturą, z takimi przeciwnościami losu, może tak.
0: Jak wygląda regeneracja organizmu po starcie w tak zimnej wodzie?
1: regeneracja organizmu, widzisz, to też jest świetne pytanie, ponieważ po takim dystansie, po takim sprincie bardzo intensywnym, no i przede wszystkim po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej temperaturze, jesteś naprawdę 2 albo 3 razy bardziej zmęczony, niż robiłbyś to w normalnych warunkach. Więc regeneracja na takich dużych eventach, jak na przykład Mistrzostwa Świata, czy Europy, czy same Mistrzostwa Polski nawet, wychodząc z wody masz, zawsze podchodzi do ciebie 2 asekurantów i to są z reguły osoby, które są no, akurat byli Włosi i oni dosłownie 10 sekund na ciebie stoją, na ciebie patrzą, czy ty majaczysz, czy ty się zataczasz, czy ty masz jakieś problemy z równowagą i tak dalej. Po 10 sekundach dopiero jesteś puszczony dalej do strefy saun, dostajesz posiłek regeneracyjny, no i w sumie powiedzmy sobie, że tak do 3 minut jesteś obserwowany przez różnych obserwatorów z boku. Bo jest taka przypadłość, że jeżeli zimna woda wleci tobie do ucha, to ona zamraża na chyba kowadełko, jeśli dobrze mówię. Coś się dzieje z naszym błędnikiem i i możemy dosłownie stracić równowagę i się przewrócić. A wypadek jakiś właśnie taki, czy przewrócenie, no może spowodować jakieś większe obrażenia.
0: A miałeś kiedyś takie myśli, że to jest za zimne, nie wchodzę do tej wody? Szczególnie pewnie na początku było tak.
1: Kuba, wiesz, powiem tobie, że żebyście nie myśleli sobie, że mam tutaj jakieś nadprzyrodzone moce. Otóż nie, jestem zwykłym, normalnym człowiekiem. Mam tak samo
0: Aquaman z Wrocławia.
1: Też nie jestem, chociaż niektórzy tak uważają. Nie jestem. Kuba, zawsze mam zagwozdkę związaną z wchodzeniem do zimnej wody, spływaniem w niej, z pokonywaniem jakichś tam metrów, z zanurzeniem głowy i tak dalej, więc powiem tobie szczerze, że co trening, wchodząc do Przerembla, gdzie trenuję w naszej pięknej pałuckiej krainie, mam takie, wiesz, myśli, mówię sobie, słuchaj stary, w co ty się znowu wpakowałeś? Dobra, bądźmy szczerzy, tak to wygląda.
0: A twoi znajomi jakoś szczególnie reagują, jak słyszą, że startujesz w wodzie około 1 stopnia?
1: Tak, zresztą większość ludzi po prostu, wiesz, nie mieści się to w głowach. Wiesz, wejście do zimnej wody to jest raz, ale pływanie w tej wodzie to zupełnie inny temat. Więc wiesz, mam znajomych też morsów, którzy mają, powiedzmy, no jakieś tam wyniki w tym siedzeniu w wodzie i tam pod hipotermię i tak dalej. Jakie było pytanie?
0: Czy jakoś szczególnie reagują?
1: Szczególnie reagują.
0: No, wszystkie sytuacje, w których szczególnie reagowali, sobie tobie przypomnę.
1: Najlepsza to chyba jest w tym wszystkim moja babcia, 93-letnia babcia Gabrysia. Moja babcia, serdecznie cię pozdrawiam. Moja babcia jest absolutnie bezkrytyczna. Mówi, trenowałeś, synuś? Tak. Woda była zimna? Tak, babciu, to dobrze, to trenuj, masz być najlepszy.
0: I wszystkie ziemniaki masz zjeść. Albo ziemniaki zostaw, schabowego zjedz.
1: I mięsko też z reguły zjadam wszystko. Więc no tak jak ci mówię, no wiesz, sport ekstremalny, ludzie się, w większości się to w głowie nie mieści. Bo jeżeli ktoś chce nawet spróbować i gdzieś tam mówi, ja chcę jak Kosmalski, pójdzie gdzieś nad jezioro albo do Przerlęba i zanurzy tą głowę, to powie sobie, okej, już rozumiem.
0: Czyli wtedy mają takie, dobra, on nie kłamał, to jednak tego nie próbujemy.
1: No, może tak być też.
0: A czy takie pływanie lodowe zmienia człowieka psychicznie? No wiadomo, to jest taka sytuacja, że wychodzisz w krótkim rękawku, na przykład w 5 stopni, co, to jest zimno? Mhm. Nie jest. Są jakieś plusy tego? Nie tylko w wodzie, ale na zewnątrz?
1: Tak, jak najbardziej. Widzisz, każde wyjście ze strefy komfortu, dla mnie, ja tak uważam, każde wyjście ze strefy komfortu może otworzyć drzwi naprawdę do pomieszczeń, o których nie mieliśmy pojęcia. Czy takie, wiesz, wykucie charakteru i takie udowodnienie sobie, czy jeżeli tego spróbuję, to mnie nie zabije. Jeżeli mnie nie zabije, co wtedy? No ja już ci powiem, co wtedy. Po prostu złamałeś pewną barierę, która nie mieściła ci się wcześniej w głowie, a dzisiaj już tam jesteś, robisz to i tak dalej. Więc to tylko powoduje otwieranie kolejnych drzwi i kolejnych. Myślę, że wiesz, natura nas tak stworzyła, nasz mózg chce dla nas dobrze, więc mózg zawsze tobie powie, nie wchodź do tej zimnej wody, albo nie wychodź tam, nie wiem, w krótkim rękawku, bo mózg chce dla nas dobrze. On lubi bezpieczeństwo i on nie chce, żebyśmy zachorowali. Jednak, wiesz, nie można powiedzieć, że to jest dla nas niebezpieczne, wręcz przeciwnie. Zimno, jak i ciepło, w odpowiednich dawkach, w odpowiednich proporcjach jest formą lecznictwa, więc wiesz, no to już wymyślono długo przede mną te teorie.
0: Czy jakieś cechy charakteru, jakiś zespół cech charakteru jest najbardziej kluczowy w tej dziedzinie pływania?
1: Wiesz co...
0: Chyba takie samozaparcie i determinacja też musi być ważna.
1: Tak, jak to w sporcie, wiesz, jeżeli chcesz osiągnąć swój cel sportowy, no może nawet nie sportowy, obojętnie jaki w twoim życiu, wiesz, czy chcesz być najlepszy w swojej robocie, tak jak ty chcesz być pewnie najlepszym redaktorem w tym mieście, czy ja bym chciał być sportowcem, ktoś chce być najlepszym nauczycielem i tak dalej. Słuchajcie, nie ma innej możliwości niż po prostu bezwzględne dążenie do tego celu. I to jest w każdym sporcie i to jest tak samo w życiu. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to nie ma innej możliwości jak po prostu myślenie o tym temacie i codziennie zbliżanie się do tego celu, który sobie ustaliłeś. Ale to musi być, tak jak mówię, no, systematyka, a przede wszystkim słowo klucz, dyscyplina. Bo dyscyplina, wiesz, mylimy czasem dyscyplinę z motywacją, mianowicie ktoś mówi, a nie mam motywacji i tak dalej. No tak, bo motywacja często kończy nam się po tygodniu, a dyscyplina zostaje z nami. To właśnie, wiesz, odróżnia sportowców, takich jakichś wojowników, powiedzmy sobie, od normalnych ludzi, że sportowiec robi na co dzień rzeczy, na które nie ma ochoty. I dlatego je robi po prostu. To jest dyscyplina.
0: To Mike Tyson kiedyś powiedział, że dyscyplina. U niego ta dyscyplina, to, że on się na początku myślał o tych walkach, później się przerodziło, że to była dla niego rozrywka, zabawa. Wchodził, bił się, wiedział, dobra, dzisiaj walczy z tym, jutro walczy z tym, teraz są wolne. On po prostu robił już jak harmonogram swojej pracy.
1: No więc uczmy się po prostu od najlepszych. No Mike Tyson to był, wiesz, no, bokser wszechczasów, czyli jak on mówi tobie, jak to robić, to znaczy, że to działa.
0: A czy masz jakieś swoje rytuały przedstartowe? Mówiliśmy o tej czystej głowie przed samym startem, a na przykład przed dzień przed, wieczór przed.
1: Wiesz co, wieczór przed, no mam, słuchaj, układam sobie, wożę ze sobą swoje stare dziurawe buty, w których wygrywałem już wcześniej wyścigi, na których byłem na wcześniejszych mistrzostwach świata i mistrzostwach Polski, w tym ice swimming, wziąłem je zupełnie przypadkiem, ale towarzyszyły mi też teraz na mistrzostwach Europy. To są takie kolorowe, śmieszne riboki. I one musiały być ze mną, ponieważ no, mój mózg działa tak, a nie inaczej, że po prostu jak tych riboków nie będzie, to ja prawdopodobnie nie wygram. Mam ze sobą zawsze określoną parę skarpetek i mam ze sobą określoną kurtkę. I to jest taki mój rytuał albo takie moje gadżety, które po prostu muszę mieć, żeby przy mnie były. A z ciekawszych rzeczy, taki przedstartowy rytuał, który większość pływaków takich wyczynowych robi, to jest, słuchajcie, żeby was tu zaciekawić, zadziwić, to jest golenie nóg. No czasami dwa razy w roku golę nogi. Tak maszynką, tak jak kobiety, dosłownie mam gładkie nogi. Ale to, żebyście zrozumieli, tutaj chodzi o lepsze czucie wody. Ponieważ jeżeli mamy ogoloną tą skórę, te receptory na skórze powodują, że ta woda, jak już wejdziemy do niej, ona nas bardziej ściska. Jesteśmy tacy bardziej ściśnięci. Taki czuć ten poślizg, czuć tą wodę na nas. Świetny jest odbiór po prostu tej rzeczywistości wodnej.
0: Sonny Hayes, nie wiem, czy oglądałeś Formułę 1 z Bradem Pittem, najnowszą?
1: O, chyba nie.
0: Tam jest on gra Sonnego Hayes'a, ma taki rytuał, że sobie karty od pokera, po prostu karty do gry, wsadza sobie między pasek a spodnie i wtedy dopiero wyjeżdża na tor. Jak kiedyś go nie zabrał, mały spoiler, to przegrał i się rozwalił.
1: No właśnie, to są, wiesz, to może się nigdy nie zdarzyć, ale no mamy takie przesądy i sportowcy mają to i ja nie jestem też jedyny, to są ciekawe rzeczy, bo niektórzy mają naprawdę grube odpały pod tym względem, a ja akurat nie mają, tylko stare buty i skarpetki.
0: Jakie sobie cele stawiasz na najbliższy sezon? Kiedy będzie najbliższy sezon?
1: Wiesz co, no najbliższy sezon no, będzie w następną zimę, no i będą znowu Mistrzostwa Świata, ponieważ mistrzem świata jest się przez 2 lata. Co 2 lata odbywają się Mistrzostwa Świata i co 2 lata odbywają się Mistrzostwa Europy. Więc w tym roku, w tym roku odbywać się będą Mistrzostwa Świata w Rumunii. Nie pamiętam, zapomniałem nazwę miejscowości. Chciałbym wystartować, oczywiście, że tak. Zobaczymy też, będzie wiele zależało od moich sponsorów, czy w ogóle ten jakby to przedsięwzięcie będzie miało sens, ponieważ to się też wiąże z kosztami. Tutaj proszę o moi sponsorzy, jeszcze tylko powtórzę, Allmax, Alforpack, Artmed, Duo. To są ludzie, dziękuję bardzo, którzy mnie wspierają w moich dążeniach do mojego celu. Bez nich, niestety, ale to nie mogłoby się udać. Więc swoje nakłady materialne są duże, przede wszystkim w przygotowaniach do takiej imprezy, bo jak mówię, no, pół roku jest orania i ty musisz być suplementowany, musisz być policzony, musisz mieć naprawdę przyswajać dobre wartości. Oprócz tego, wiesz, wszędzie karnety musisz wykupić, musisz też iść na basen, na masaż, na komorę hiperbaryczną i tak dalej. Więc no, jeżeli chcesz być najlepszy i startujesz z najlepszymi, no to musisz przygotowywać się jak najlepsi. To niestety kosztuje.
0: Jak to mówią, never ever give up.
1: Never ever give up, dosłownie, ale jeszcze tylko ci powiem o tym planie. Mówiłeś mi plan, no słuchaj, chciałbym powtórzyć na pewno sukces sprzed ostatnich mistrzostw świata, czyli powtórzyć bycie znowu mistrzem, czyli na najwyższym podium, ale też mam w zasięgu ręki do zrobienia rekord świata, od którego jestem tak niedużo oddalony wcale, wiesz.
0: A jak wygląda wsparcie ze strony rodziny w tej dyscyplinie?
1: No więc słuchaj, moja rodzina to jest trochę przyzwyczajona do tych wszystkich moich ekscesów, ponieważ tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, no wywodzę się z tego normalnego pływania, więc od dziecka gdzieś tam te medale zdobywałem i to były zawody różnej rangi, od jakichś wiesz, miejskich po wojewódzkie i po Mistrzostwa Polski i to były worki medali, bo potrafiłem na jednych Mistrzostwach Polski na przykład być 6-krotnym mistrzem Polski. Więc no, moja rodzina, że tak powiem, no oni wiedzą, z czym to się wiąże, zawsze wiedzą, że jak ja sobie coś wymyślę, to rzadko kiedy wracam bez medalu. Moja rodzina, słuchaj, na pewno przerażają ich treningi, te termiczne, no bo wiesz, ja muszę jechać nad jezioro, muszę wywalić sobie przerębę albo taki pas, w którym będę pływał. No, moja mama nie jest zachwycona w ogóle tym, wiesz, no wszystko się może zdarzyć. Zawsze mam ze sobą asekuranta, ale mimo to, no zawsze jesteś narażony na jakieś coś, już nawet nie mówmy o tym co. Więc w sumie, no wiesz, no, te treningowe rzeczy, głównie przygotowanie, wiesz, jak biegasz, żeby ci się coś tam kolanko, w tym roku właśnie miałem problem i z łydką, i z kolanem, i z barkiem, i miałem praktycznie, przeszedłem chyba każdą kontuzję, którą mogłem w przygotowaniach i to w sumie wywołuje stres u mojej rodziny. A starty, no to wiadomo, no już po wszystkim, jedziesz po prostu robić swoje i tyle.
0: Tytułem końca, Tomek, czego ci życzyć? Kolejnych medali, kolejnego srebra, złota?
1: Wiesz co, powiem tobie szczerze, że ja nie lubię życzeń. Tak mam po prostu. Wiesz co, po prostu możesz powiedzieć mi po prostu powodzenia, bo ja i tak zrobię coś, co po prostu umiem najlepiej i zrobię to po prostu w takim wydaniu, że jeszcze o mnie usłyszycie. Więc nieważne, czego mi życzycie, nieważne, czy byście chcieli, czy nie, ja i tak tam będę.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Darek, co ty tam znowu grasz?
2: O mamo, no w Blikomanie! Ty także graj o 100 tysięcy złotych. I pamiętaj, każdy blik to szansa na wygraną, a pula nagród to 4 miliony złotych.
1: Zarejestruj się na blikomania.pl.
3: Blik. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi infoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: portalem K24info.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie.
7: Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
8: No to jedziemy. Siemanko, Adi z tej strony. Fajnie się z wami usłyszeć w sobotę. Zaczynamy to na grubo. Kiedy inni gadają, no już gramy. Andy Dust i Zokuria. Bardzo energetyczny numer. Siema!

Magnetic, Bauza i Melo Radio. Dobrze trafiliście. Teraz pogadajmy o rzeczach bardzo poważnych, bo naukowcy odkryli coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Kapibary. Na pewno kojarzycie te zwierzęta, które były niejednokrotnie wiralem na TikToku, czy też Instagramie między innymi. I jak się okazuje, to nie tylko one świetnie wyglądają na mediach społecznościowych, ale pełnią też bardzo kluczową rolę dla innych zwierząt, bo są takie trochę jak meble. Dosłownie. Można zobaczyć zdjęcia kapibar, gdzie jakieś inne zwierzęta na nich sobie siedzą, chillują, na przykład kaczki, małpy, czy jakieś inne mniejsze drapieżniki. Także no, generalnie wśród zwierząt, co by nie mówić, kapibara to prawdziwa sigma.

0: jeszcze zdradzę wam w sekrecie, co zrobić, żeby przeżyć coś niesamowitego. Coś, co będziecie wspominać prawdopodobnie całe życie. Ale wcześniej, ale Farben i Body Talk, to już niedługo.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Твой день. Автопромоция. Реклама. Ну, то едемы.
1: Тато, чи дзіж я проводзе?
0: Ясне, в końcu то твой день.
1: Їдь просто, скрінь вправо
2: і готове.
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Arbus 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
15: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
14: I dla dzieci z rodzicami.
16: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Krótkie piłki z Media Marktu.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: O reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98,1 FM.

Amber i Tripsy, dzięki, że jesteś i ja też dziękuję wam za to, że jesteście. Dlatego wypadałoby zrobić coś bardzo fajnego w ramach tej wdzięczności i może na przykład wybrać się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii i możecie tam pojechać z Meloradiem. Nie jest to nic trudnego. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć na Tomorrowland. Dodajcie też waszą wspólną imprezową fotkę, a może jakieś nagranie. No i tak naprawdę to wszystko, wystarczy trochę zaczekać. A i jeszcze jedno, co moim zdaniem jest totalnym game changerem w tym roku, to nie martwicie się dojazdem, bo macie to całkowicie gratis. Także do dzieła. Meloradio.pl. Wbijajcie.

0: Girls in Love w Meloradio. Dziewczyny, my też was kochamy z całego serducha. A tę miłość można przerodzić w coś bardzo dobrego też. Między innymi miłość motywuje do tego, by coś zmienić, by niektóre rzeczy może zaakceptować, ale może też po prostu by się ruszyć i zrobić coś fajnego razem. Przemyślcie to, bo mamy cały słoneczny weekend na to, by coś fajnego porobić.
1: A już o 11 zagramy
0: Haven i I Run w Meloradio.

0: No, kiedy inni będą gadać, my już to zagramy. Punktualnie o 11.
1: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi koparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
8: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
11: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
12: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Po reklamie. Meloradio Ino Wrocław.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Siemanko, ja jestem Adi, no i wybiła 11. Nie wiem, czy drugie śniadanie już było u Was grane, jeżeli nie, to jest dobra chwila, no ale z kawusią, bo bez tego nie ma życia. Haveny, Jajran, gram to już teraz, Adi z tej strony.

Neil Keith, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Uwielbiam tę nutę i nie mogę się ostatnio od niej uwolnić. I nawet powiem wam szczerze, że chyba nie chcę. No ale David Guetta, to wy dobrze wiecie, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, a wy razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, a ja w międzyczasie by was trochę zachęcić i zmotywować. To jak byliśmy tam ostatnio, to można było zjeść talerz. Jak on wyglądał, jak on smakował, sprawdzicie na Instagramie Meloradia, a żeby pojechać z nami na to wyjątkowe przeżycie, ekstremalnie ciekawe wydarzenie, wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje po to, by napisać nam z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć. Pamiętajcie o wspólnej fotce.

Dub Doxy, How Does It Feel w Melo Radio. Czuję się naprawdę bosko. Ale to dzięki tej nutce, bo faktycznie ona bardzo fajnie nawiązuje do lat 80. i korzysta z tych nieco cięższych brzmień, no i nawiązuje do klasyki, która trochę jest mi gdzieś bliska. Starzeje się, ale o tym kiedy indziej. Modelki włodarskie, lubicie jak lato. 26 stopni to zawsze obietnica dobrej imprezy.

0: projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. Rekostil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszam do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: Lidl hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży.

0: kierzy z aplikacją Empik.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: O reklamie.

Calvin Harris, Sweet Nothing w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. No i w międzyczasie zaglądam do kalendarza świąt nietypowych, bo to zawsze jest inspiracja do tego, żeby coś zrobić fajnego. No i znalazłem. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ziemniaka. I jak można go obchodzić? Słuchajcie, no oprócz tego schaboszczaka, którego ja na przykład osobiście uwielbiam, to jest, też mi się wydaje, że to jest dobra motywacja do tego, by zadzwonić do ziomeczków i powiedzieć: ej mordo, jest ciepło, dawaj odpalimy grilla. I taki ziemniak, wiecie, upieczony na grillu, to jest naprawdę coś pysznego. No już nie mówiąc o tym, jak złapiecie dobrą ekipę, to w ogóle vibe będzie przemiły. Pomyślcie o tym, bo warunki są ekstra. I Lenium, Don't Want Your Love, już teraz w Melo Radio.

0: i Can't Let Go w Melo Radio. Mam nadzieję, że wam siadło. No bo takich sztosów będę miał zdecydowanie więcej. Trafiliście w najlepsze imprezowe miejsce na ziemi. Melo Radio jedzie z wami, Melo Radio jest z wami, gdzie tylko potrzebujecie i chcecie. Ja na przykład polecam też między innymi na siłownię.
1: A już o 12 zagramy.
0: No tak, bo będzie Felix i Encascada i Boy You Turn Me. Tak, to jest ta sama Cascada, która robiła cover Every Time We Touch. Wcześniej, dawno, dawno temu, oryginalnie odpowiadała za to Maggie Reilly.
1: Melo Radio, Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
10: Ciach i wybiła. Godzina 12. Siemanko, witam osoby, które dopiero do nas dołączyły. Na pokładzie podkręcamy tempo, dbamy o dobrą muzę i na pewno będzie fajnie. Felix Jen, Boy You Tell Me. Mamy sobotę i cieszmy się tym naprawdę bardzo.

0: Melo Radio. To jest Melo.
1: This is Jennifer Lopez.
2: J-Lo. Ja tu sam.

Sony Fodera i My Lovin', tak, podkręcamy tempo. Przy okazji wcześniej wam mówiłem coś tam o grillowaniu, bo jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka i to zawsze jest dobra inspiracja i motywacja, by coś porobić fajnego. Między innymi grilla właśnie. Jeżeli tylko macie ochotę, to ja chętnie zobaczę fotki, gdzie wy się być może już bawicie albo po prostu chillujecie. Wysyłajcie to na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a ja w międzyczasie zagram, żebyście mieli fajniejszą sobotę. Afrojack i Our Time, tu też oczywiście Martin Garrix i David Guetta.

0: Sean Summit All The Time. Tak, podkręcamy tempo. Wiem, że wśród was jest dużo osób, które mówią sobie codziennie, ale bym chciała zmienić swoje życie. I za chwilę będę miał całkiem niezły pomysł, jak to zrobić, taka podpowiedź. I będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Poczekajcie chwilę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info.

0: fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem K24Info.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Ekspert.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Lumix i Monster w Meloradiu. Prawdziwie potworne i mocarne brzmienie. Jeżeli brakuje wam trochę basu w życiu i muzy, którą możecie usłyszeć na żywo i przeżyć, które będą z wami już tak naprawdę no do końca, to wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i zgłoście się do naszej zabawy, bo możecie się wybrać razem z nami do Belgii na tegoroczny Tomorrowland, a tam no genialni artyści, których dobrze znacie, no bo będzie David Guetta, Armin van Buuren, będzie bardzo dużo pozytywnych emocji i tyle scen, że nie jestem w stanie policzyć, ale jeżeli chcecie tam być, to szybciutko na meloradio.pl wbijajcie i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na to piękne wydarzenie i pamiętajcie, by zostawić też jakąś fajną fotkę, jak imprezujecie, albo nagrać. Bo wiem, że na dobrym Melo zawsze się coś znajdzie, żeby móc uwiecznić. Także działajcie, meloradio.pl, a ja gram wam nowość od Fukaja i Liwki. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lucas Estrada, Trips i Steven Puff, międzynarodowa współpraca, ale jaka dobra. Close your eyes. No Trips to jest facet, który pięknie się rozwija i ja trzymam cały czas za niego kciuki, bo jego osobowość, charyzma i genialna muza to wszystko idzie pięknie ze sobą w parze i sprawia, że mówi się o tym na całym świecie.
1: A już od 13 zagramy
0: Accent i Don't Leave Kylie. To nowa wersja tego kultowego dzisiaj klasyka, ale zachowała to, co najważniejsze. Zrobione z szacunkiem. Podoba mi się. Zagramy to już za chwilę.
1: Meloradio Inowrocław. Gra 98.1 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Inomax, Inowrocław zaprasza.
19: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
2: 3, 2, 1.
19: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
9: Castorama!
7: Teoria
9: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 18,47,12.
12: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Słuchaj na 98.1 FM.
1: No i ciach, wybiła 13, siemanko. Ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my gramy. I mamy też sobotę, co bardzo mnie cieszy. Accent Don't Leave Kylie już teraz.

Alok, Khalid i Dive Into Me w Meloradio. Dajemy nura w fajny weekend. A z Meloradiem wszystko idzie zdecydowanie prościej. Poza tym perspektywa tego, że ej, wakacje są na horyzoncie, to zawsze motywuje do działania. Na pewno macie jakieś fajne plany wyjazdowe, a żeby was jeszcze bardziej zmotywować i dać trochę uśmiechu, to wam powiem, że naprawdę niedużo zostało. 4 tygodnie, czyli jakieś 26 dni nam zostało do wakacji. No jakby nie było, to naprawdę już jest ostatnia prosta. Gratuluję tego, bo wiem, że dużo zrobiliście. A skoro mówimy o wakacjach, ekipa modelki Versov Santa Cruz. Jedziemy.

A my, Madzio, G Beautiful, tutaj skrywa się prawdziwe piękno. No i będziemy grać takie piękno, tylko bardziej imprezowe jeszcze. Dobijemy do pieca, wiadomo. Pojawi się Anotary, Talk to You. Będzie też Andy Dust i Tokyria.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?

0: przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry. Przygoda w muzeum.
8: Ej, kocurze, pazurki przy sobie.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
11: MediaMarkt.
10: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Natalia Nykier i Error. Nawet jeżeli na laptopie wam coś takiego wyskoczyło, to spokojnie, dzisiaj nie myślimy o pracy. Dzisiaj myślimy o tym, żeby zrobić coś dla siebie i może dlatego fajnie by było zgarnąć 200, a nawet 500 złotych. W szybkiej kasie od Meloradia jest to możliwe i wystarczy, że tylko wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co dokładnie chcielibyście to wydać, no bo już tyle osób wygrało. Czemu by was tutaj nie mogło też się pojawić trochę więcej? Do dzieła, spełniajcie marzenia, a z tą kasą naprawdę można zrobić coś fajnego.

0: Oliver Heldens, Out of Love. Tak, podkręcamy tempo. A tego pana dobrze znamy, bo przecież był w Polsce i to nieraz. Występował też ze swoim drugim projektem jako Hilo i było naprawdę pięknie, między innymi na Resistance Warsaw. Dobrze to wspominam.
1: A już o 14 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Jak oni we dwóch się za coś biorą, to jest pewne, że wyjdzie coś bardzo dobrego. Kygo, Khalid to panowie, którzy no w końcu się spotkali, no i zrobili coś, o czym marzyli, czyli potężny hit.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. Baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
4: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
3: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
4: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
3: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
4: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
3: Zadzwoń 570 771 571.
4: Zadbaj z nami o swoje auto.
5: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
7: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32D. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
8: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
15: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: Do Media Markt. Kastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
4: No i wybiła 14. Siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, gdziekolwiek jedziecie na zakupy, czy po prostu gdzieś na imprezę, to fajnie, że jesteśmy razem. Ja wam gram. Save My Love, Kygo i Khalid. To już teraz.

i Benny Hollow. Teraz pogadamy o podrywie w Meloradio. No tak, bo skoro weekend, to być może idziecie na imprezę, gdzie akurat będzie ten albo ta jedyna, która fajnie by było, żeby wylądowała w waszych ramionach. Dzisiaj pogadamy o efekcie cheerleaderki, czyli o czymś, co miało miejsce m.in. w serialu Jak poznałem waszą matkę. I o co tu chodzi? Ludzie wydają się bardziej atrakcyjni, kiedy są w grupie, niż kiedy są sami. I wtedy nasz mózg po prostu nie analizuje wszystkiego aż tak dokładnie, tylko jedynie co to uśrednia i dzięki temu jest po prostu łatwiej. Poza tym też a propos serialu Jak poznałem waszą matkę, postać Barneya był świetnym wingmanem i takiego wingmana zawsze dobrze mieć. Cyril, still into you. To już teraz w Melo.

pod Toki, ale Farben, tak, podkręcamy tempo. No, ale z tej mowy ciała, o której tu jest śpiewane w tym numerze, to rzeczywiście można wyczytać sporo, bo czasami da się odczytać, czy ktoś się stresuje, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś dobrze kłamie, wiesz jak jest. Ale też z numeru win można sporo wyczytać, a o tym Gibbs, Dope House i For Money i to już niedługo, bo jeszcze w tej godzinie.

0: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Switch Disco, Charlotte Henin Felix i I Found You. Ja też was znalazłem i mam ważne info. No bo w tym roku, tak jak i w poprzednim, mamy dla was przeżycie przepiękne, niezwykłe wydarzenie, które uchodzi za legendarne. A chodzi tu o Tomorrowland, bo tam będziemy. Będziemy w Belgii, w centrum muzycznych wydarzeń. I wy też. Dlatego, jeżeli chcecie faktycznie tam być, to szybko odpalcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wstawcie fotkę z waszą ukochaną osobą, którą chcielibyście się tam wybrać. Napiszcie, dlaczego właśnie ta osoba, a nie inna. No i co? Trochę poczekajcie, my oddzwonimy i wszystko będzie jasne. Róbcie coś z tym, bo naprawdę szykuje się potężne melo.

0: to gość, który się przedstawia w każdej swojej piosence, czyli Jason Derulo i Take You Dancing. Podkręcamy tempo. Jason Derulo to jest facet, który kocha słodycze. On się pewnie jakoś bardzo nie będzie chciał do tego przyznać, ale jak wejdziecie na jego Instagrama i zobaczycie, co facet potrafi za ciasta stworzyć, to naprawdę są to rzeczy niesamowite. No, a my mamy coś dobrego dla was.
1: A już o 15 zagramy
0: Yearbox i Graceland. I mówiąc dobrego, mam na myśli naszego kącia, który już za chwilę przywita się z wami na antenie i będzie odpowiadał za Before przed dobrym Melo. Ja już dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek. Siemanko!

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym. Taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Gastorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Max i na Wrocław zaprasza.
14: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
15: 3, 2, 1.
14: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
0: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
16: No mam nadzieję, że wszyscy już wczorajsze Melo odespali, no bo to przecież kolejny przed nami. To jest Before przed dobrym Melo, Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam Graceland na dobry początek 15. Za chwilę też Avicii i Ritaora. No co, jedziemy?

0: tabletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Czy tylko ja, słuchając tego numeru, od razu mam w głowie ten taniec z TikToka? How does it feel? Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, 13 minut po 15. Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już zaraz czerwiec. Nim się obejrzymy, też będzie lipiec. Na wtedy czas w kalendarzu warto sobie zarezerwować na Tomorrowland w Belgii, czyli masa najlepszej muzy i niesamowite przeżycie, które możemy wam zapewnić w Melo. Nasza ekipa się wybiera. Wy też możecie do niej dołączyć. Napiszcie nam i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Meloradio.pl, tam możecie to zrobić. Wiadomo, kto na pewno będzie, no to m.in. Gabry Ponte, Ingrosso, Oliver Heldens, Marlon Hofstadt, Martin Garrix, no i będzie też on, Calvin Harris, który już teraz przed nami, Thinking About You. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 15.

0: Just the way you are. Tak podkręcamy tempo w Melo. To już 27 minut po 15. Został milionerem, a teraz będzie miał kłopoty. O tym opowiem wam za chwilę. Zagra nam też Sigma, no i jeszcze przed 16 między innymi Bryska, więc warto zostać z Melo.
1: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Kto zwalcza ból?
3: Oddaję!
2: Kto?
3: Wolny!

0: Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Inomax, Inowrocław zaprasza.
12: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry, przygoda w muzeum.
13: Hej, kocurze, pazurki przy sobie.
12: W kinach.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Po reklamie. Autopromocja. Wybija.

Ryska i Obca w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Został milionerem, a teraz ma problemy. Taka sytuacja w Zgorzelcu. Tam słuchajcie z konwoju, no teraz się skupcie, bo to będzie dobre. Przypadkiem wypadł 1 000 000 złotych w worku. No i według policji jeden z panów, który to zobaczył, miał zatrzymać swoją furkę, worek wpakować do tego auta, no i sobie odjechać. No i się okazuje, że podobno tak nie można. Wezwali go do prokuratury, rokiem więzienia go nawet straszą. No pan się nie przyznaje do winy. No i w sumie trudno mu się dziwić, bo przecież od zawsze się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Don't Hurt Me, What Is Love. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Melo Radio i w trasie. I dla tych z was, którzy szykują się na jakieś melo dobre dziś wieczorem, to jest Before przed dobrym melo, więc najlepszej muzy nie brakuje.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. I tym numerem punktualnie otworzymy 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, nieustająco podkręcamy tempo.
1: Meloradio, Inowrocław.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna. Luna. Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz

0: A to Allegro.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

Candy Nights na dobre wejście w 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga czy WNW Kashmir. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To jest Before przed dobrym melo.

modelki i włodarski w Melo Radio. 14 minut po 16. Podkręcamy tempo. No to zostajemy w temacie, bo babcia z balkonikiem, z turbodoładowaniem ostatnio się pojawiła w Niemczech, niezłym hitem się stała. Dokładniej to poniosła się, słuchajcie, fotka w internetach z fotoradaru, z której wynika, że babcia, która spacerowała sobie z balkonikiem, szła 42 km na godzinę. No trzeba przyznać, że rekordzistka, choć oczywiście to nie tak, że ona tak śmigała, a po prostu furka, która jechała za nią, no jechała tak i się stało tak, że babcia weszła w kadr, przy okazji zasłaniając też blachy, na tyle, że się nie da zlokalizować kierowcy. No to powinien wysłać jej kwiaty, a babcia powinna zostać powołana do kadry. Bo trzeba przyznać, że niezła sprinterka. Tell Me to już teraz w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo.

0: To Sony Foderana, 25 minut po 16 w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezły hajs jeszcze przed długim weekendem. Pitbull i Afrojack nam też zagrają, to już za moment.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Uwielbiam rysowanie!
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych.

0: 6,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
9: Meloradio.
8: Ale proszę uzasadnić.
9: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
8: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
9: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
7: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
8: Iga Dudziuk
9: i Mikołaj Kujawiński.
7: Autopromocja. Meloradio i Wrocław na 98.1 FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Florida na antenie Meloradia, a ja słuchajcie, przeglądam sobie właśnie sociale i wyskoczyło mi na Insta jedzenie truskawek z roztopioną czekoladą, taką z opakowania we Włoszech. Się głodny zrobiłem, ale czy to nie brzmi jak idealny pomysł na ten nadchodzący długi weekend? No gdybyście na przykład chcieli do Włoch pojechać albo na jakiś inny city break, to już teraz zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200 do zgarnięcia. Jeszcze przed długim weekendem wchodźcie na meloradio.pl, tam wszystkie szczegóły. A my podkręcamy tempo nieustająco. To świeżynka w naszej playce Gips, PZ i Karnawał, czyli też numer, który jednocześnie otwiera nowy rozdział w karierze Gipsa. Posłuchajcie sami i dajcie głośniej.

0: Razem z Wersów podkręcamy tempo jeszcze przed 17 w Meloradio i z numerem o północy. To jest Wifor przed dobrym Melo, a my tak gramy i w furkach, i w restauracjach. No i być może na tych właśnie biforach u was w chacie już, no bo to już najwyższa pora.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 17 zaczniemy tym numerem, bo kiedy inni gadają, my gramy, pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie. Szykujcie telefony.

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi koparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl. To się opłaca.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
14: 3, 2, 1.
13: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
15: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
16: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by pobawić się w Podejmij Wyzwanie. 321-321-777. Konrad Straczyk, cześć, witajcie.

0: Talk to You w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 17. A teraz też to tempo nieźle podkręcimy, bo czas na podejmij wyzwanie na antenie Meloradia, czyli ten moment, na który ja zawsze, słuchajcie, czekam przez cały dzień. No i dzisiaj to wyzwanie będzie podejmował na naszej antenie Łukasz. Siemanko, Łukasz.
1: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy, witam całe Meloradio.
0: Jak tam ta sobota u ciebie leci?
1: Sobota właśnie mi minęła, wróciłem z pracy i powiem tak, nieraz człowiekowi brakuje adrenaliny, ciśnienie podskakuje i więc dzisiaj jest mój ten dzień, gdzie po prostu się muszę na czymś, jak to się mówi w cudzysłowie, brzydko wyrzuć, więc no akurat to... czekam na adrenalinę, na tę sekundę adrenaliny.
0: Świetnie, Łukasz, się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie dzisiaj takie wyzwanie idealnie dostosowane. Ja słyszałem taką teorię, że jak człowiek się wykrzyczy, na przykład w lesie albo gdzieś, to z niego właśnie emocje schodzą. No więc ja mam dla ciebie taką propozycję, żebyś ty tak się właśnie wykrzyczał, ale nie byle czym, a hasłem Meloradio. Proszę bardzo.
1: Mogę zaczynać?
0: Tak jest.
1: Kocham Meloradio, jesteście zarąbiści.
0: Słuchaj, ja widzę, że tutaj cały wierszyk jeszcze z tego przy okazji wyszedł. Łukasz, no to co? Ja w takim razie przesyłam do siebie skiety od Meloradia. Mam nadzieję, że to ci dzisiaj ten nastrój poprawi.
1: Oczywiście.
0: Mam nadzieję, że ten okrzyk...
1: Po prostu 360 stopni obrót dookoła zgara. O, właśnie.
0: O, no i elegancko. Kogo pozdrawiamy?
1: No pozdrawiamy wszystkich klientów, wszystkich słuchaczy i całe Meloradio.
0: Tak jest. No to ja się do tych pozdrowień oczywiście dołączam. Mamy też gramy Red Light, co już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Gentle na Go Home w Melo, tak podkręcamy tempo przy sobocie i przy biforze, przed dobrym Melo, a za chwilę powiem wam o nowym biznesie króla Latino. Ten to nie zwalnia tempa. Rihanna nam też zagra, to jeszcze przed 18.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Lo Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Brie Comarche.

0: model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
0: Po reklamie.

To Before przed dobrym Melo, to Sunfelt i to Sophie Loud. A Skolim, czyli król Latino, znów zaskoczył. No pozazdrościł chyba trochę Magdzie Gessler, która miała swoje parówki, bo Skolim, uwaga, też swoje będzie miała, ale nie tylko. Bo też kabanosy, kiełbasę, no jednym słowem chyba chce zostać też królem przemysłu mięsnego. No ale niektóre fanki się ucieszą, no bo przynajmniej wreszcie będą miały szansę na to, o czym często piszą w komentarzach. Czyli na kiełbasę Skolima.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Robin Schulz w Melo. Sugar jeszcze przed 18, tak nam się słodko zrobiło, to before przed dobrym melon. Na beforze myślę, że przydadzą się jakieś przekąski i słodkie, i słone. No i oczywiście muza się przyda, tej też mam pod dostatkiem.
1: A już o 18 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeszcze niedawno na pierwszym miejscu 30 Meloradia, no teraz spadło, ale nadal bardzo przyjemny kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem K24Info.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry, przygoda w muzeum.
12: Hej, kocurze, pazurki.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Kto by pomyślał, że ten numer po latach do nas tak wróci i tak znów przyspieszą nam serduszka, słysząc te dźwięki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat na dobre wejście w 18. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans, a nawet 16 minut po 18. To Melo Radio, a to Nathan Dave za nami. Optymiści żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. O takich wnioskach czytam w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że osoby, które się mniej przejmują, mniej stresują, no i ogólnie są zasadniczo pozytywnie nastawione do życia, mają mniejsze ryzyko zachorowania na różne choroby, no i żyją dłużej nawet o kilka lat. Zatem teraz wszyscy razem się, słuchajcie, uśmiechamy, nawet jak ktoś ma gorszy dzień, bo jak mówi powiedzenie, fake it till you make it, fake it till you become it. No i z tej mojej pomyłki też się można na przykład zaśmiać albo uśmiechnąć. No a przy takich numerach jak w Melo, to trudno się nie uśmiechać. DNA już teraz przed nami, podkręcamy tempo.

0: Ale to dobrze brzmi w furce. Fisher i Tones and I. 127 minut po 18, my podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, a jeszcze w tej godzinie If Only You, to już za moment, będzie też Tiesto i będzie też Ale Farben. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Back home. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio, jest to za nami. 28 dni zostało do wakacji, a w wakacje Sunrise Festival. Coraz mniej dni też do niego, a tam oczywiście sporo znakomitej zabawy w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie m.in. Axwell Ingrosso, będzie Afrojack, będzie Hardwell, no i będzie też m.in. on, czyli Jugel, który już teraz przed nami.

0: Move Your Body jeszcze przed 19 na antenie Melo Radio. No tego wieczora, tej nocy na pewno nie zabraknie okazji, żeby trochę tym ciałem poruszać. To jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę zagram wam kolejną porcję najlepszej muzy do tańca i nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Galaxy. Oj, będzie można poruszać bioderkami, a jeżeli jesteście w furce, no to przynajmniej palcami na kierownicy. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Inomax Inowrocław zaprasza.
8: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
9: 3, 2, 1.
8: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach. O reklamie.
10: Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Galaxy otwiera nam 19. Za chwilę też LMFAO, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo. Candy Night za nami, a wy piszecie na WhatsAppie. Karolina na przykład chwali się, że po raz pierwszy w życiu zrobiła gołąbki i nawet nie spaliła pół chałupy przy okazji. No to ja bym jeszcze w takim razie drugi sukces zaliczył, jeśli nie rozwaliły ci się, bo to też jest niełatwa sprawa. U Roberta z kolei totalna chillera pozdrawia ze swoją ekipą, z którą wraca z wypadu na kajaki. No to szerokości dla was w takim razie trochę zazdro, bo to brzmi jak totalnie udana sobota. No a przynajmniej do momentu, gdy ktoś nie bujnie kajakiem za mocno. King of my castle to już teraz.

I z takimi numerami to od razu człowiek czuje, że jest sobota i że to jest before przed dobrym Melo. Becky Hill, 27 minut po 19, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć coś, czego nie zapomnicie do końca życia. Zagra nam też Sophie Ellis Bextor.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
2: InnoMax, InnoWrocław zaprasza.
3: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry. Przygoda w muzeum.
4: Hej, kocurze, pazurki przy sobie.
3: W kinach. Po reklamie.

James Hype na antenie Melo, to między innymi on na tegorocznym Tomorrowland. Wy też tam możecie być, wy też możecie sobie zapewnić niesamowite wakacje, niesamowite przeżycie. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przeżyjcie to razem z Meloradiem. Meloradio.pl, wchodźcie i zgłaszajcie się już teraz.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Calvin Harris, Alessio Hurst, a już za chwilę u nas The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo się jeszcze będzie działo, a ja wracam jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, hej!

0: Autopromocja. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi mikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Inomax, Inowrocław zaprasza.
4: Już wkrótce. Tom i Jerry znów wpakują się w tarapaty. Tom i Jerry. Przygoda w muzeum.
5: Hej, kocurze, pazurki przy sobie.
4: W kinach. Po reklamie.

0: portalem KI24info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: InnoMax, InnoWrocław zaprasza.
3: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
4: 3, 2, 1.
3: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
2: O reklamie.

Rebelo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Skytech. Dobry wieczór moi drodzy. Witam was w Skytech. Zapraszam na 74. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki. Między innymi Rehab, Argi, Meduza i wielu, wielu innych. A na początek mój dobry ziomek Fafak wraz ze mną w numerze Rules, który ukaże się w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

właśnie, this is Skytech. Co za piękny numer. Charles G i Westka razem z Bexy, Can't Get Enough. Tuż przedtem grecka supergwiazda RG oraz Omiki i Lena Har, Mantra. A już za chwilę mój ostatni track z Mentum, Concrete Jungle, w moim labelu Horizon State. Dajcie głośniej.

słuchajcie, this is SkyTech. Bardzo ciekawy numer. Ave, Meet Me in the Dark. Tuż przedtem nowy kawałek od Meduzy i Rani, Silence. A już za chwilę brazylijska supergwiazda Vintage Culture razem z Volkoderem, Ken.

słuchacie This is Skytek. Król elektroniki powrócił, David Guetta z nowym remixem dla The Baby pod Pop That Thing. Już przedtem Mark Sixma i Nubia Like You Do. A już za chwilę. Bardzo ciekawa propozycja z Tomorrowland Music, El Figo, Har i IRS, Dreaming and Breathing. Dajcie głośniej.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim